0: Witam, tu Doniu. Dziś razem z wami słucham muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
1: Ej, Ekin, no parę lat wstecz, no tak parę dobrych lat. Bo zupełnie inaczej.

0: Muzyczne radio. Gramy. Muzykę.
1: Zbudujemy dom z nadziei.

0: Hit.pl w muzycznym radiu.
1: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: kwiatu. To nie jest zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam, gdzie kończą się pytania.

0: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę. Tydzień w regionie. Kurier Wlenia. Program przygotowany i sfinansowany przez miasto i gminę Wleń.
1: Na sierpniowej sesji radni nie przyjęli planu ogólnego gminy Wleń. Wynikają z tego spore konsekwencje dla gminy i mieszkańców, nie kryje zaskoczenia burmistrz Artur Zych. Samorząd stracił 170 tysięcy złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Dodatkowo gmina będzie musiała wyłożyć kolejne środki na przygotowanie nowego planu. Taka sytuacja może też być niekomfortowa dla niektórych mieszkańców, którzy przez ten czas nie będą mogli rozpocząć budowy domów. Mówi Artur Zych.
2: Byłem zszokowany tą sytuacją z kilku powodów. No, pierwsza rzecz to wydaje mi się, że jeżeli głosuje się przeciw, to przede wszystkim trzeba mieć jakieś argumenty, ale racjonalne. Czyli my dyskutujemy nie emocjonalnie, a racjonalnie. A tutaj chyba na tą racjonalność nie było miejsca. No i druga sprawa, trzeba liczyć też środki. Gmina straciła 340 tysięcy złotych, bo zapłaciliśmy za plan 170 tysięcy złotych i mogliśmy otrzymać zwrot środków w wysokości 170 tysięcy złotych za ten plan, czyli de facto straciliśmy 340 tysięcy złotych bezpowrotnie, bo będziemy musieli plan zacząć robić od nowa, przegłosować, zobaczymy jaka jeszcze będzie wersja. Także jest to duży problem dla gminy, tak mało zasobnej jak gmina Wleń. Przecierałem oczy ze zdumienia, kiedy składałem propozycje, które mogły być zrealizowane, bo mogliśmy ten plan potem zmieniać w międzyczasie, bo plan jak wszystko może być zmieniany. Teraz pytanie, z czego mam zrezygnować, z jakich inwestycji, czego mam nie robić, gdzie mam znaleźć te pieniądze, no bo w końcu to są spore środki.
1: No teraz edukacja i przedszkole. Wiemy, że już właściwie może być zasiedlane przez maluchy.
2: No jeszcze chwilka, bo tak naprawdę jesteśmy już po odbiorach. Efekt jest pozytywny, natomiast my musimy jeszcze przecież wyposażyć w meble. Musimy wpisać do wszystkich rejestrów, czyli uzyskać te zgody, które są związane z prowadzeniem klubu malucha, z prowadzeniem przedszkola. Oczywiście chciałbym jeszcze zaprosić naszych mieszkańców na jakiś dzień, w którym będą mogli zobaczyć ten nowy obiekt. Naprawdę ładny, przemyślany tak bardzo mocno, bo obiekt powstawał dość długo we współpracy z przedszkolem, z klubem malucha, tak żeby te warunki dla naszych dzieci były naprawdę wyjątkowo dobre. Ja jestem z tego obiektu bardzo dumny, bo dzieci będą miały naprawdę wyśmienite warunki. Klasy, w których dzieci będą miały zajęcia, są mocno przeszklone, tam praktycznie połowa ścian to okna, także warunki do pracy z dziećmi będą super, a dzieci będą się czuły w tych warunkach też bardzo, bardzo dobrze.
1: Teraz obiekt, który jest położony niedaleko przedszkola, czyli szkoła podstawowa, nadal jest remontowana sala gimnastyczna.
2: Myśmy zakładali, że w październiku już sala zostanie udostępniona uczniom. Niestety po rozmowach z wykonawcą okazało się, że podłoga nie uzyskała jeszcze odpowiedniej wilgotności. Od tej wilgotności zależy to, czy można położyć tą wykładzinę, która jest dedykowana do sal gimnastycznych. Ona jest bardzo droga, bo ona kosztowała kilkaset tysięcy złotych i w związku z tym nie możemy ryzykować utraty gwarancji przez przyspieszanie terminu w sposób sztuczny. Według ostatnich rozmów z wykonawcą sala gimnastyczna powinna ruszyć z końcem tego roku i mam nadzieję, że tego terminu dotrzymamy. Przebudowa budynków szkolnych, dobudowa też idzie pełną parą. Dzisiaj już ta część, która ma być dodatkowym elementem, jest zadaszona. Trwają prace wewnętrzne, wykończeniowe. Dach szkoły pokrywa nowa dachówka czerwona, ceramiczna, która już będzie na lata, bo przypomnę, że do tej pory na dachu mieliśmy dachówkę bitumiczną, która przeciekała. Ten dach był jak sito, po tej powodzi okazało się, że jest to dość duży problem. Także myślę, że z początkiem przyszłego roku oddam już cały obiekt do użytkowania. Będzie to bardzo ładny, bardzo nowoczesny obiekt, dostosowany do dzisiejszych potrzeb. No i przede wszystkim przemyślany tak, żeby zminimalizować skutki jakiejkolwiek powodzi czy nawałnicy, która może się zdarzyć w przyszłości.
1: Zapytam teraz, na jakim etapie są przygotowania do odbudowy mostu zniszczonego też, przypomnijmy, przez powódź w 2024 roku.
2: Tutaj pojawia się więcej problemów troszeczkę, dlatego że dokumentacja, przygotowanie dokumentacji pełnej, tak żebyśmy mogli uzyskać pozwolenie na budowę, trwa dość długo. Pojawiły się też takie problemy związane z geodezją, bo okazało się, że musieliśmy wyprostować kwestie geodezyjne, bo mieliśmy 1,5 metra w jednym miejscu działki prywatnej, a w drugim miejscu 2 metry działki kowrowskiej. To udało się wyprostować i możemy tutaj przystąpić już do dalszych działań. Mam nadzieję, że w październiku rozpoczniemy procedurę przetargową. Natomiast no, obawiam się troszeczkę o pozwolenie na budowę, bo wiem, że w powiecie lubeckim został ogłoszony nabór na nowego szefa Wydziału Architektury i Budownictwa, czyli może być tam jakiś problem z czasem wydania decyzji, a to jest dla nas sprawą kluczową, ale może tu problem nie będzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie w planie.
0: Kurier Wlenia. Szczegóły na stronie wleń.pl. Tydzień w regionie. Reklama.
3: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Po reklamie.

0: Tydzień w regionie. Radio Ekspres Powiatu Bolesławieckiego.
1: Od 1 września w powiecie bolesławieckim działa program Bilet, czyli powiatowy program wyrównywania szans edukacyjnych, a jego założenie jest proste. Uczniowie dojeżdżający do szkół ponadpodstawowych komunikacją publiczną mogą korzystać z bezpłatnych imiennych biletów miesięcznych. Po pierwszym miesiącu działania programu powiat podsumowuje jego efekty. We wrześniu wydano prawie 1600 darmowych biletów. Z programu korzystają nie tylko mieszkańcy powiatu bolesławieckiego, ale także uczniowie z powiatów ościennych, którzy dojeżdżają do szkół przewoźnikiem obsługującym program, czyli PKS-em Bolesławiec. Jak mówi Katarzyna Zięba, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, to ponad 40% wszystkich uczniów dojeżdżających do szkół prowadzonych przez powiat.
2: Wiemy, że we wrześniu zostało wydanych prawie 1600 darmowych biletów dla uczniów, nie tylko z powiatu bolesławieckiego, również z powiatów ościennych, tam gdzie dojeżdża nasz przewoźnik, czyli PKS Bolesławiec. Jest to bardzo duża liczba uczniów, dlatego patrząc na to, że liczba całkowita uczniów to jest prawie 4000, to jest to ponad 40% uczniów dojeżdżających, dojeżdża do szkół za darmo.
1: Najwięcej uczniów korzystających z programu mieszka w gminach Bolesławiec i Nowogrodzie. Łącznie z gmin Bolesławiec, Nowogrodziec, Osiecznica i Gromadka pochodzi około 1460 beneficjentów. Kolejnych 135 uczniów przyjeżdża do bolesławieckich szkół spoza powiatu. Program kosztuje powiat więcej niż początkowo zakładano.
2: Cel został osiągnięty. Nie liczyliśmy nawet na to, że aż tak dużo darmowych biletów zostanie wydanych. Dlatego kwota, którą też wydaliśmy na te bilety, jest większa niż zakładaliśmy. Koszt to jest ponad 250 tysięcy ten miesięczny.
1: Dla rodzin oznacza to wymierne oszczędności. W zależności od trasy miesięcznie bilet kosztuje od około 100 do nawet 200 zł, więc w skali roku oszczędność może sięgnąć nawet 2000 zł na ucznia. Program Bilet obowiązuje w roku szkolnym 2026-2027 do końca czerwca przyszłego roku. Powiat bolesławiecki chce go jednak rozwijać. Obecnie trwają rozmowy z kolejami dolnośląskimi dotyczące objęcia bezpłatnymi przejazdami także uchodźców korzystających z kolei. Chodzi przede wszystkim o młodzież dojeżdżającą z powiatu zgorzeleckiego. To około 130 osób.
2: Na razie gorzej mają ci, którzy dojeżdżają z powiatu przede wszystkim zgorzeleckiego i dojeżdżają kolejami dolnośląskimi. W tej chwili jeszcze trwają rozmowy pomiędzy panem starostą bolesławieckim Tomaszem Gabrysiakiem a kolejami dolnośląskimi dotyczącymi właśnie tych darmowych przejazdów kolejami dolnośląskimi. I mamy taką nadzieję, że od przyszłego roku się to uda i wszyscy nasi uczniowie dojeżdżający będą dojeżdżać do szkół bolesławieckich za darmo.
0: Radio Ekspres Powiatu Bolesławieckiego. Audycja powstaje we współpracy z powiatem bolesławieckim. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zaprasza.
1: W cieniu gór olbrzymich w państwie pruskim 1740-1871 to tytuł wystawy, którą będziemy mogli oglądać w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. To kolejna odsłona realizowanego przez placówkę cyklu finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt to nie tylko realizacja wystawy czasowej, ale również liczne działania i przedsięwzięcia towarzyszące temu wydarzeniu. Mówi Julita Zapruska, dyrektorka Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
2: Kolejna wystawa z cyklu ekspozycji prezentujących historię naszego miasta i najbliższego regionu w różnym okresie dziejów. Jesteśmy po okresie średniowiecza, po pierwszych śladach osadnictwa na tym terenie. Przedstawialiśmy Państwu czas panowania tutaj dynastii Habsburgów, a teraz planujemy rozpocząć nowy projekt związany z czasem panowania na tym terenie Prus. Warto podkreślić, że realizacja tak dużej interdyscyplinarnej wystawy była możliwa tylko dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ministra Wspierania Działań Muzealnych. Dziękujemy również naszemu organizatorowi, ponieważ pozostałe środki pochodzą z budżetu województwa dolnośląskiego.
3: Mamy około 300 eksponatów z kilkunastu muzeów. W tym są dwa niemieckie muzea, czyli Śląskie Muzeum w Görlitz i Kulturgeschichte Muzeum w Görlitz.
1: Kurator wystawy Robert Rzeszowski.
3: Mamy kontakt z muzeum we Wchlabi, które nam pożycza wyposażenie schroniska na Śnieżce, które będzie zaaranżowane w kaplicy, bo kaplica kiedyś była schroniskiem. Mamy trochę takich instalacji założonych na salach. Jedną z nich jest tuneł kolejowy z wagonikiem, kasą, stacją kolejową, różne wydruki także na podłogach, na sufitach. Wiadomo, że to jest okres, kiedy powstają pierwsze manufaktury, więc jedna z sal jest poświęcona tym pierwszym zakładom, które powstały w Jeleniej Górze i okolicy. Chcemy też pokazać, jak ten region był widziany w całej Europie. Jest część poświęcona pierwszej światowej wystawie rzemiosła i przemysłu w Londynie. Tam było 15 wystawców naszego regionu. Niektórzy wręcz opatentowali swoje wyroby i uzyskali duże nagrody, o czym mało kto wie.
4: Warto też wspomnieć, że wystawie będzie towarzyszył bogaty pakiet edukacyjny i naukowy, i popularno-naukowy.
1: Wojciech Szczerepa, kurator wystawy.
4: Zorganizujemy dwie sesje naukowe dotyczące dziejów Kotliny Jeleniogórskiej w tym szczególnym okresie wojen śląskich, w dobie działań militarnych z czasów wojny napoleońskiej, ale także poświęcimy jedną sesję rytownikom i pieczętnikom po obu stronach Karkonoszy. Oprócz tego będą warsztaty przewidziane dla szkół, będą też wycieczki po mieście i okolicy, lekcje muzealne. Naszym celem jest ukazanie szczególnych zmian, jakie zachodziły właśnie w okresie pruskim. Upadek Habsburgów kończy pewien etap historii na tym terenie. Zaczyna się zupełnie nowy etap, upada stary porządek.
2: Serdecznie zapraszamy 6 listopada o godzinie 17 w gmachu Głównym Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze przy ulicy Matejki. To kolejna próba ukazania i przedstawienia mieszkańcom regionu i wszystkim zainteresowanym historii tego miejsca, ale w takim szerszym kontekście tego, co działo się tutaj w tej części Śląska i w tej części Europy. Warto nas odwiedzić, warto być z nami, zapraszamy.
0: Sponsorem programu było Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. Szczegóły na stronie muzeumkarkonoskie.pl. Tydzień w regionie. Reklama.
5: Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Po reklamie.

0: radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
1: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.
2: Dobry, witajcie. Zapraszam na wspólną wędrówkę. Jubileuszowy rok, 25-lecie miesięcznika Sudety, numer wrześniowy, 2026 rok, czyli ten najbardziej aktualny. Bardzo ciekawa zawartość Sudetów, między innymi rozpoczęcie cyklu Motyw wieloryba w kościołach w Sudetach. Część pierwsza, ambona w Dobroszowie. I gdy zerknąłem na zdjęcie dołączone do tego artykułu, no to rzeczywiście oczy niemalże wyszły mi z orbit. Rzecz bardzo wyjątkowa. Sprawdźcie sobie, kupując Sudety na przykład, do czego gorąco namawiam, lub oczywiście odwiedzając kościół w Dobroszowie. Ja się wybiorę, bo ten wieloryb tam, bona w kształcie wieloryba w tymże kościele, w tejże świątyni, no po prostu, mówiąc kolokwialnie i po młodzieżowemu, kopara mi opadła. Kościół pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej w Dobroszowie, blisko Henrykowa, z zewnątrz bardzo niewiele różni się od setek podobnych w Sudetach. To taka typowa skromna bryła o barokowych kształtach. Nie ma wieży, jest tylko sygnaturka blisko elewacji wejściowej. Nie widać z zewnątrz dekoracji rzeźbiarskich. Ciekawa stylowo jest jedynie zadaszona brama w murze dawnego przykościelnego cmentarza. Tymczasem wnętrze tej świątyni kryje niesamowity zabytek. Ambonę w kształcie wieloryba i zresztą jak ona wygląda, to jest nieprawdopodobna rzecz. Polecam. Obok zapora na linii kolejowej w Błaszkowej koło Lubawki. Kolej żelazna dotarła do Lubawki w drugiej połowie, przypomnę, XIX wieku. Wraz z jej budową powstał okazały gmach dworca, który do dziś pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych punktów na tej linii. Niestety od wielu lat budynek popada w coraz większą ruinę, choć bez wątpienia zasługiwałby na status wizytówki. Dziś wzbudza niestety raczej smutek, ale nie o tym jest rzecz. W artykule autor zwraca uwagę na znacznie mniej znany obiekt związany z tą samą linią kolejową. Znajduje się on niespełna 4 km od lubawskiego dworca i prawie kilometr od przystanku kolejowego Błaszkowa. Choć znacznie skromniejszy i zazwyczaj niezauważany, skrywa historię, która do dziś pozostaje zagadką, jaką odsyłam do artykułu. W Sudetach także dalej niż tylko labirynt, miejsca nieoczywiste gór stołowych, Sylwia Winnik. No w górach stołowych to wiadomo, jakie miejsca są oczywiste i gdzie ciągną tysiące, a nawet jakby policzyć tak w skali roku, to miliony turystów. Choć góry stołowe należą do najlepiej poznanych i najchętniej odwiedzanych pasm górskich Sudetów, wciąż potrafią zaskakiwać. Gęsta sieć szlaków prowadzi przez niezwykle bogaty krajobraz piaskowcowych płaskowyżów na przykład, labiryntów skalnych oczywiście i ostańców, których geneza od dziesięcioleci stanowi przedmiot badań geologów i geomorfologów. Wyjątkowa rzeźba terenu oraz cenne walory przyrodnicze sprawiły, że w 1993 roku utworzono oczywiście na terenie gór stołowych Park Narodowy tychże, obejmujący obecnie powierzchnię 6340 hektarów. Oprócz licznych szlaków pieszych na jego obszarze wytyczono również trasy rowerowe, dzięki którym można poznawać park z różnej perspektywy. Wydawać by się mogło, że w tak popularnym miejscu trudno odnaleźć mniej uczęszczane szlaki, zakątki, a jednak góry stołowe wciąż skrywają miejsca nieoczywiste, do których prowadzą dobrze znane szlaki, lecz większość turystów je omija. To właśnie tam łatwiej odnaleźć ciszę, zatrzymać się przy mniej znanych formacjach skalnych i spojrzeć na ten niezwykły krajobraz z nieco innej perspektywy. Jesień jest jedną z najlepszych pór roku na odkrywanie takich miejsc. Powoli już ubywa listowia, zmieniają się kolory. Warto wyruszyć na przykład jeszcze przed świtem. Wszystko tworzy cudowną magię. Wędrówkę i propozycje na dziś wędrówki w górach stołowych zaczynamy z bezpłatnego parkingu Imki. To polana, potocznie zwana Imką, znajdująca się przy drodze 100 zakrętów. Stąd niebieski szlak prowadzi w kierunku błędnych skał. Choć jest to jedna z częściej, czy najczęściej najczęściej wybieranych tras w Parku Narodowym Gór Stołowych, oblegana, zatłoczona, zadeptana, warto na chwilę odwrócić uwagę od celu wędrówki i przyjrzeć się otaczającemu nas lasowi. Na tym odcinku dominują drzewostany z udziałem buka zwyczajnego, którego liście jesienią przybierają przepiękne odcienie żółci, złota, miedzi i brunatnego brązu, nadając lasowi charakterystyczną, ciepłą kolorystykę. W miejscu, gdzie niebieski szlak łączy się z czerwonym, głównym szlakiem sudeckim Orłowicza, ścieżka staje się bardziej wymagająca. Prowadzi po licznych korzeniach, piaskowcowych stopniach, stromym podejściem, stopniowo wprowadzając coraz wyżej. Gdy las ustępuje miejsca skalnym wychodniom, warto spojrzeć za siebie. Przy dobrej przejrzystości powietrza rozciąga się stąd panorama na Pogórze Orlickie, a z kolejnego punktu widokowego można dostrzec Pstrążną i otaczające ją tereny.

0: Do błędnych skał pozostaje już tylko stąd kilkanaście minut. Po dotarciu na miejsce można zwiedzić udostępniony dla ruchu turystycznego labirynt skalny, do którego obowiązują bilety wstępu, możliwe do zakupu również przez internet, lub kontynuować wędrówkę zielonym szlakiem w kierunku Pasterki. Oto są miejsca bardzo, bardzo znane. My jednak idziemy dalej. Początkowo ścieżka prowadzi pomiędzy piaskowcowymi skałami, a po opuszczeniu rejonu błędnych skał otwiera się widok na masyw Szczelińca Małego. Po drodze można usiąść na wbudowanej w skarpę ławce i cieszyć się niecodziennym widokiem. Po zejściu do drogi szutrowej nie kierujemy się w stronę Karłowa, lecz skręcamy w kierunku granicy polsko-czeskiej. Zielony szlak prowadzi szeroką drogą leśną zwaną Zieloną Drogą, wzdłuż której pojawiają się liczne młode brzozy. Od tego miejsca rozpoczyna się mniej oczywisty fragment wędrówki. Zielony szlak opada serpentynami do drogi Machowskiej, którą podążamy około 300 metrów do ostrego zakrętu zwanego Górnym. Mijamy stojący przy drodze przedwojenny ceglany budynek stacji transformatorowej i skręcamy w kierunku Ostrej Góry, przysiłka nieistniejącej już dziś czeskiej wsi Nauzin. Szlak prowadzi przez rozległą polanę u zachodnich stoków Ostrej Góry, 720 metrów nad poziomem morza. Jeszcze przed II wojną światową znajdowała się tu górna część wspomnianej wsi Nauzin, należącej do tak zwanego czeskiego kątka. Na początku XX wieku zamieszkiwało osadę ponad 200 osób, to nawet nie osada, ale wieś. Lecz po 1945 roku, w wyniku zmian granic i powojennej wymiany ludności, wieś stopniowo opustoszała. Podobny los spotkał wiele innych osad w Górach Stołowych i okolicy. Mieszkańcy utrzymywali się głównie z rolnictwa, tkactwa oraz wydobycia i obróbki miejscowego piaskowca. Za dawnym przysiłkiem szlak ponownie zagłębia się w las i rozpoczyna długie, strome podejście w kierunku łąk pod Pasterską Górą, 711 metrów nad poziomem morza, co poprzedza kilkusetmetrowa wędrówka asfaltem. Trzeba uważać. Dopiero po opuszczeniu lasu krajobraz otwiera się na rozległe górskie łąki, z których rozciąga się widok na oba szczyty Szczelińca, czyli Szczeliniec Wielki i Szczeliniec Mały. Zejście do Pasterki i schroniska PTTK zajmuje już tylko kilka minut. To dobre miejsce na odpoczynek, posiłek lub nawet nocleg przed dalszą wędrówką. Dalej zielony szlak prowadzi na sawannę, tak zwaną Pasterską, rozległą górską łąkę, z której pośród traw wyrastają niewielkie wychodnie piaskowca, przypominające o skalnym charakterze Gór Stołowych. Kontynuując trasę szlakiem zielonym, dojdziemy do północno-zachodnią krawędź rozległego stoliwa zbudowanego z piaskowców górnokredowych. To właśnie odporność tych skał oraz ich regularna sieć spękań zadecydowało o powstaniu charakterystycznych, wyjątkowych urwisk i form skalnych widocznych w tej części Gór Stołowych. Szczególnie jesienią warto przejść do punktu widokowego na narożniku, skąd rozciąga się piękna panorama na Góry Stołowe, obniżenie Dusznickie, wzgórza Lewińskie oraz Góry Orlickie i Bystrzyckie.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Białe Skały to zespół okazałych ścian i baszt zbudowanych z górnookredowych piaskowców ciosowych, osiągających miejscami 20-30 metrów. Powstały w wyniku długotrwałych procesów erozyjnych, które wykorzystały naturalną sieć spękań skał, nadając im formę murów, wież i skalnych baszt. Ich jasna barwa sprawiła, że formacja od dawna znana jest również jako Białe Ściany lub Biały Kamień. Za białymi skałami mijamy formację skały Puchacza, gdzie na skrzyżowaniu szlaków odbijamy na niebieski szlak fragment dolnośląskiego szlaku papieskiego. Wąska ścieżka wiedzie do skalnej czaszki, naturalnej formy piaskowcowej, do której od 2021 roku prowadzi oficjalnie udostępniony odcinek szlaku. Na odcinku między skałami Puchacza a narożnikiem od głównej ścieżki odchodzą krótkie dojścia do kilku naturalnych punktów widokowych na piaskowcowych krawędziach, w których można podziwiać panoramę Łężyc oraz otaczających je lasów mieszanych gór stołowych. Nie są one niczym zabezpieczone, więc trzeba bardzo uważać. Do Lisiej Przełęczy prowadzi szlak niebieski. Zejście wychodzi bezpośrednio na parking na naszą polanę Imkę. Można dojść asfaltową drogą do skrzyżowania prowadzącego do Łężyc, a następnie po prawej stronie wejść na leśną ścieżkę, która doprowadza do zielonego szlaku, a ten bezpośrednio do miejsca rozpoczęcia wędrówki. Drugą, znacznie ciekawszą opcją jest przejście zielonym szlakiem przez Fort Karola. Trasa wydłuży się około 500 metrów, ale pozwoli odwiedzić pozostałości XVIII-wiecznego fortu wzniesionego przez Prusaków, z którego rozciąga się panorama na Szczeliniec Wielki, bardzo piękna, oraz centralną część gór stołowych. Pętla liczy blisko 26 km, a jej przejście zajmuje orientacyjnie około 8,5 godziny, choć oczywiście można ją nieco skrócić, z innego miejsca wystartować, wtedy zrobi nam się już takie przyjemniejsze 15-20 km i to już jest spokojnie do zawalczenia bez jakiegoś bardzo dużego wysiłku. Osoby planujące właśnie ewentualnie spokojniejszą wędrówkę mogą podzielić trasę nawet na 2 dni, jeżeli jest czas, korzystając z noclegu w schronisku PTTK Pasterka. Dzięki licznym wariantom przebiegu szlaków trasę można łatwo, jak już mówiłem, dostosować do własnych możliwości, modyfikować, zmienić, dostosować do czasu, wybierając zarówno najbardziej znane atrakcje gór stołowych, jak i mniej uczęszczane zakątki. Jesień, gdy bukowe lasy i górskie łąki przybierają intensywne barwy, jest szczególnie dobrym okresem na jej przejście. No to jeszcze z Sudetów, z cyklu Koleją po Dolnym Śląsku, Góry Sowie tuż za rogiem, też przepiękne jak góry stołowe i warte odwiedzenia o każdej porze roku. Przedłużenie linii kolejowej w Bielawie o 2 kolejne przystanki umożliwiło wygodny dojazd nad rekreacyjny zbiornik Sudety oraz skrócenie tras wycieczkowych w Góry Sowie. To na pewno hit minionego lata. Jednak określenie zbiornika wodnego Sudety mianem polskiego Como, co upodobali sobie dolnośląscy marketingowcy, jest nazbyt poetyckie, bardzo na wyrost, czy nieco, jak inni powiedzą, gdyż miejsce to nie ma nic wspólnego z okolicą tego włoskiego akwenu. Choć to jest miejsce bardzo ciekawe, bardzo ładne i oczywiście warte zobaczenia. Przystanek kolejowy Bielawa Jezioro znajduje się prawie nad samym zbiornikiem, 200 metrów od pomostu. Musimy przejść tylko przez ulicę, aby znaleźć się w bielawskim kompleksie rekreacyjnym. Drugi nowy przystanek kolejowy w Bielawie, nazwany szumnie Bielawa Góry Sowie, to obecnie ostatni na tej linii kolejowej. Stąd rzeczywiście bliżej w Góry Sowie. Szlak zielony przebiega nadal przez

0: chyba głównie tych, którzy zechcą odwiedzić jarmark, coś nabyć albo tylko popodziwiać, bo pewnie wystawcy wszyscy już przygotowani i już na miejscu. Dziękuję bardzo, udanego weekendu, do usłyszenia. A Jarmark Staroci i Osobliwości oczywiście w centralnym punkcie Jeleniej Góry, plac ratuszowy i okoliczne uliczki oraz place.
1: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.
3: Reklama. Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Po reklamie.
5: Oh, I know that you've been hurting. I know I did you wrong. And now

Ania Dąbrowska i jej wersja Across 110th Street, Muzyczne Radio. Godzina 7, 27 dzień września, niedzielny poranek. Wczoraj w sobotę 32 lata skończyła płyta brystolskiego trip-hopowego zespołu Massive Attack. Płyta, która została nagrana z gościnnym udziałem Tracy Thorn z zespołu Everything But The Girl. Kiedy była wydawana, Tracy Thorn kończyła dokładnie 32 lata. Wczoraj skończyła 64 lata, bo jak powiedziałem, płyta wydana została także 32 lata temu. Na tę podwójną okoliczność z płyty Protection Better Things Massive Attack z Tracy Thorn właśnie w niedzielny poranek w Muzycznym Radiu. Muzyczny relaks do godziny 8. Do tego też momentu będziemy grali spokojniejsze, nastrojowe melodie. Zbyszek Deka, kłaniam się. Dzień dobry.

Na okoliczność wczorajszych urodzin płyty zespołu Massive Attack, płyty Protection i jednocześnie Tracy Thorn. 5 minut po godzinie 7:00 muzyczne radio na okoliczność urodzin, jakiekolwiek ktoś dzisiaj obchodzi, świętuje, składamy oczywiście najlepsze życzenia i pozdrawiamy. Pierwszy jesienny weekend, przepiękny, słoneczny i ciepły, trwa. Choć poranek teraz jeszcze dość chłodny.

0: muzycznego radia.
1: Reklama. Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.

Jestem fotograf, mówią mi brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może i widzę i ciut jakby więcej. Może to prawda, gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamery. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się gotunami gawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście, ostatnie dwie rundy. Dziś jeszcze po mieście, ostatnie dwie rundy.

Od Stacha do Kaśki dwie rundy po mieście. Gorąco jak w piekle, w płomieniach w śródmieście. Onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem. Tłum kawalerów, dziewczęta z humorem. Tu jakieś tańce, tam jakieś kawki. Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, i gdzie jeszcze pobiec, i kogo ocalić od zapomnienia. Ostatnie rolki, ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już Marszałkowska, 129. Już Marszałkowska, 129.

7.19, Muzyczne Radio, Muzyczny Relaks, spokojniejsze granie do godziny 8. Teraz zespół, który w ten weekend świętuje 50-lecie istnienia, który na tę okoliczność między innymi wrócił do Dublina na jedno ze szkolnych podwórek, konkretne podwórko. Podwórko szkoły, do której uczęszczali 50 lat temu i tam pierwszy raz koncertowali. Irlandzka formacja U2 oczywiście, u nas dzisiaj z utworem Stay.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama.
1: Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewiczport. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Po reklamie.

0: Niedzielny poranek z Muzycznym Radiem. Piękny poranek.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Pogoda.
0: Nie aż tak zimny jak ten wczorajszy, nie aż tak mglisty. Dzisiaj na dolnośląskich termometrach o poranku od 4 stopni w Kotlinie Jeleniogórskiej, 4-5 do 8 stopni w Legnicy, popołudnie z komfortową temperaturą na poziomie 20-21 stopni. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał z kierunków południowo-wschodnich. Ciśnienie wynosi 1026 hektopaskali. Nie będzie się zmieniać. Mamy stabilną, wyżową pogodę. Kolejny piękny, słoneczny dzień. Takich dni nie zabraknie w następnym tygodniu, będzie ich cała seria. Powietrze na Dolnym Śląsku mamy dziś czyste, na Śnieżce no cieplej niż w Kotlinie, bo 8 stopni na plusie i wiatr wiejący słabiutko z prędkością 5-6 metrów na sekundę z południowego wschodu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
0: W pół do ósmej, 27 dzień września, dziś równe 40 lat kończy album, drugi studyjny album Cyndi Lauper zatytułowany True Colors, z którego pochodzi oczywiście to tytułowe nagranie.

Colors, Cyndi Lauper z płyty, która dzisiaj kończy 40 lat, wydana 27 września właśnie. 4 minuty po wpół do 8. No, ledwie ponad tydzień ma najnowszy album Artura Rojka, który zamyka ten utwór. Splątane włosy.

Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Gdyby ktoś zastanawiał się, skąd taki dziwny może tytuł płyty Artura Rojka, no to czyż nie takie rzeczy zdarza się wyartykułować naszym dzieciom? A to podobno właśnie z cytat z syna Artura. Splątane włosy na koniec tej płyty. Muzyczne radio jest 7.38. Za chwilę u nas podsumowanie tygodnia w kalendarium regionu.

0: Chris Ria, Muzyczne Radio, niedzielny poranek, za 18 minut godzina 8.
1: Kalendarium regionu.
0: Zgodnie z zapowiedzią, dziś podsumowanie tygodnia. Rozpoczynamy zatem od poniedziałkowej daty. Mieliśmy wtedy 21 dzień września, a 21 września roku 1909 na przykład odbyła się próbna jazda pociągu na nowej trasie kolejowej z Lwówka Śląskiego. Lubomierz do Gryfowa Śląskiego. Teraz 22 września, a rok 1946, 80 lat temu, pierwszy raz po zakończeniu wojny Muzeum Karkonoskie zorganizowało zbiorową wystawę artystów ziemi jeleniogórskiej. Swoje prace wystawiali Marta Augustynowicz, Jan Budzyński, Stanisław Kostynowicz. 23 września roku 1980 pociąg towarowy wiozący kamienie z Gór Izerskich na wysokości Szklarskiej Poręby uległ awarii. Hamulce przestały działać. Rozpędzony skład kolejowy z olbrzymią prędkością w okolicach Piechowic wykoleił się. W katastrofie stracił życie na miejscu 19-letni pomocnik maszynisty. Maszynista wskutek odniesionych ran zmarł w szpitalu. Transportowany pociągiem kamień pochodził z izerskiej kopalni, którą, tak się składa, uruchomiono 24 września z kolei, ponad 20 lat wcześniej, a konkretnie 24 września 1958 roku. Była to najwyżej położona w środkowej Europie kopalnia odkrywkowa na zboczu izerskich garbów. W kopalni tej wydobywano kwarc na potrzeby przemysłu szklarskiego i budownictwa. Kopalnia Stanisław miała przed eksploatacją wysokość 1088 metrów. 25 września roku 1747 ukończono budowę dzisiejszego ratusza w Jeleniej Górze. Poprzedni, renesansowy, uległ zniszczeniu w wyniku katastrofy budowlanej. 26 września roku 1950 pod oddział Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Jeleniej Góry zakończył akcję poszukiwania nielegalnej broni w okolicach Jeleniej Góry oraz w Miliczu i Ząbkowicach Śląskich. W wyniku akcji zarekwirowano 13 karabinów, 13 granatów, 2 pistolety maszynowe, 42 sztuki broni myśliwskiej, aresztowano 47 osób. I jeszcze 27 września, a rok 1936, 90 lat temu oddano do użytku odcinek dzisiejszej autostrady A4 z Krzywej do Legnicy. W uroczystościach uruchomienia prawie 100-kilometrowego odcinka autostrady wziął udział Adolf Hitler.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Muzycznego Radia.
1: Reklama. Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: Ósma.
4: Czas na wiadomości.
6: Polscy siatkarze znów najlepsi obronili tytuł Mistrzów Europy. Ulicami Jarosławia na Podkarpaciu przeszedł wczoraj Marsz Ciszy. Uwaga na mgły, może i ładne, ale na drodze niebezpiecznie. Agnieszka Trajnowska-Bis. Siatkarze z Polski obronili tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie. Polacy zdobyli tym samym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich za 2 lata w Los Angeles. Biało-czerwoni wywalczyli 3. złoty medal Mistrzostw Europy. W meczu o brązowy medal Finowie pokonali Słoweńców 3-0. Przez ulicę Jarosławia na Podkarpaciu przeszedł wczoraj Marsz Ciszy. Mieszkańcy uczcili w ten sposób pamięć ofiary i poszkodowanych w czwartkowym ataku w opactwie benedyktynek. Zginął ksiądz, a 4 osoby zostały ranne. Zabójcą jest obywatel Ukrainy. Został aresztowany, ale prokurator nie jest w stanie go przesłuchać. Biegli ocenili, że nie ma z nim kontaktu, jest w stanie psychozy. Eksperci obawiają się antyukraińskich nastrojów. Podkreślają, że będzie to działać na korzyść Rosji. Mówi analityk Fundacji Res Futura Kamil Smogorzewski.
7: Rosja wystarczy teraz, żeby podtrzymywała w pewnym sensie opowieści o Ukraińcach i o Ukrainie, o tej wojnie.
6: Oto, by nie obarczać winą całej społeczności ukraińskiej, zaapelował biskup Krzysztof Zadarko z konferencji Episkopatu Polski. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane już wyciekły, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak po wycieku danych osobowych z firmy Enermet mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa informatycznego Adam Hartle.
8: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią i nauczyć się żyć tak naprawdę w tym nowym świecie, w którym nasza prywatność jest niestety, ale na sprzedaż.
6: Wyciek danych z Enermedu to kolejny taki incydent w ostatnim czasie. Hakerzy ukradli już dane z kilku medycznych aplikacji. Eksperci przypominają, że warto zastrzec swój numer PESEL. Można to zrobić na przykład w aplikacji mObywatel. Gęsta mgła spowiła prawie całą północną część Polski. Meteorolodzy ostrzegają przed ograniczoną widocznością na drogach. Powinna się ona rozrzedzić mniej więcej o godzinie 9.
4: Były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.

0: Reniusis w Muzycznym Radiu w niedzielny poranek.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: Ustabilizowała się pogoda na dolnośląskich nizinach i w górach zrobiło się przyjemnie. Sprawdźmy, jak sytuacja wygląda teraz, w niedzielny poranek. Łączymy się z centralną stacją GOPR w Jelenie Górze. Dla Muzycznego Radia dyżurny ratownik pani Karolina Andrzejewska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy, w tej chwili na Śnieżce temperatura 8 stopni, odczuwalna około 6, wiatr południowy 7 metrów na sekundę, widzialność ponad 50 km. Zachmurzenie duże, ale w ciągu dnia ono się będzie zmieniać na mniejsze. Bez opadów, szlaki turystyczne mokre. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura w tej chwili o poranku około 7-10 stopni, w ciągu dnia wzrośnie do 21. Bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie w tej chwili dosyć znaczne, w ciągu dnia będzie mniejsze. Bez opadów szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre. Życzę Państwu przyjemnego i bezpiecznego dnia. Dziękuję.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

Good night. Mam nadzieję, że po dobrej, po dobrze przespanej nocy z energią rozpoczynacie nowy dzień. Niedziela, pierwszy jesienny weekend trwa, 27 dzień września. Na zegarach 8:22.

0: Życie jest piękne, Skubas. Piękny dzień przed nami.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Pogoda.
0: Zresztą bardzo ładnych dni, przed nami teraz cała seria, będzie słonecznie w nowym tygodniu, słonecznie kończy się też ten tydzień. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 20-21 stopni, teraz mamy od 7 do 11, słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał z kierunków południowo-wschodnich, ciśnienie ustabilizowało się na poziomie 1026 hektopaskali. Powietrze na Dolnym Śląsku mamy dzisiaj czyste.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: Reklama. Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie w technologii und Gründerzentrum przy Preußwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Po reklamie.
4: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w niedzielny poranek w muzycznym radiu.
5: Krzysztof Wojtas, dzień dobry. Jedno niemieckie imię, kilka lakonicznych zapisów w dokumentach. Wałbrzych, Górysowie, Zamek Książ, tunele kolejowe i kwatera przygotowywana dla Adolfa Hitlera. Rüdiger. To jeden z tych kryptonimów, które od lat elektryzują badaczy tajemnic Dolnego Śląska. Problem polega na tym, że właściwie do dziś nie ma pełnej zgody nawet co do tego, czym Rüdiger miał być. Osobnym podziemnym kompleksem wydrążonym gdzieś pod Wałbrzychem, centralą łączności, elementem systemu Rize, a może nazwą, która miała otrzymać przygotowywana w górach Sowich kwatera Hitlera. W książce Jerzego Rostkowskiego Podziemia III Rzeszy pojawia się jeszcze bardziej sensacyjny trop. Autor rozważa możliwość istnienia pod Wałbrzychem rozległego, głęboko zakonspirowanego systemu wykorzystującego dawne wyrobiska górnicze. Wśród przygotowywanych przez niego hipotez pojawiają się tajne laboratoria, podziemna komunikacja, a nawet wątek niemieckiego programu atomowego. I właśnie dlatego Rüdiger jest tak fascynujący. Wiemy wystarczająco dużo, żeby zadawać pytania, ale zdecydowanie za mało, żeby udzielić łatwej odpowiedzi. Tym razem moim gościem jest Grzegorz Sanik, regionalista i przewodnik od lat zajmujący się historią Gór Sowich i kompleksu Rize.
6: Mówiąc w ogólnym skrócie, Rüdiger to jest po prostu męskie imię, które pojawia się jako kryptonim. W zasadzie możemy powiedzieć w dwóch takich głównych miejscach. Tym pierwszym miejscem, gdzie ten kryptonim związany z niemieckimi obiektami podziemnymi z czasów II wojny światowej, tym pierwszym miejscem, gdzie się pojawia, to jest książka Hansa Wicherta, właśnie związana z listą różnych obiektów i ich kryptonimami z czasów wojny. Tam pojawia się faktycznie taki obiekt o kryptonimie Rüdiger, który miał być zlokalizowany w rejonie Waldenburga, Wałbrzycha, a drugim takim miejscem, gdzie ten Rüdiger się pojawia, to jest taki dokument, którego daty nie potrafię wskazać konkretnej. Być może 44 rok, może gdzieś początek 45 roku. To jest takie zestawienie stan przyłączy telekomunikacyjnych w różnych kwaterach głównych Hitlera, czyli Führerhauptquartier. Tam mamy różne obiekty wymienione i Wilczyszaniec, ale mamy też obiekty, które nie były formalnie kwaterami, czyli na przykład Obersalzberg, Berghof, czyli górska rezydencja Hitlera, nie była kwaterą polową, tym FHQ. No i wśród tych obiektów również się pojawia obiekt o kryptonimie Rüdiger. No i jak te informacje gdzieś tam zaczęły krążyć, właśnie związane z tym dokumentem, którego skany pojawiały się w publikacjach związanych z budową kompleksu Rize w Górach Sowich, no to wielu badaczy zaczęło się zastanawiać, czym ten Rüdiger jest, dlatego że było to zupełnie inne hasło, inny kryptonim niż ten, który znaliśmy z innych dokumentów.
5: I właśnie słowo Wałbrzych przez lata było jednym z największych problemów, bo jeśli Rize i Rüdiger występują obok siebie, można wyciągnąć bardzo kuszący wniosek. W rejonie Wałbrzycha powstawał jeszcze jeden nieznany dziś kompleks. Być może zasypany, być może ukryty w starych wyrobiskach kopalnianych. Na takim założeniu wyrastały najbardziej niezwykłe koncepcje. Tyle, że niemieckie dokumenty nie zawsze posługiwały się geografią z dokładnością, której dzisiaj od nich oczekujemy.
6: Tak, tam właśnie jest wymieniony Wałbrzych. No i właśnie niektórzy... Kontekst generalnie był tych zapisów był taki, że obok, jakby obok budowy podziemi związanych z Rize był budowany jeszcze jakiś inny obiekt podziemny, który byłby zlokalizowany w Wałbrzychu, tak? I niektórzy uważali, że jakiś kompleks, faktycznie jakieś podziemia powstały, że zostały zamaskowane, że my nie wiemy, gdzie one są, bo to wynikało z tego, że tam był i jeden, i drugi wymieniony. Natomiast ja bym do tego nie przywiązywał jakiejś szczególnej wagi.
4: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: Gdyby jednak potraktować zapis Waldenburg dosłownie, otwiera się zupełnie inna historia. Jerzy Rostkowski próbował szukać Rüdigera właśnie pod Wałbrzychem. Zwrócił uwagę na gigantyczną sieć dawnych wyrobisk górniczych i kopalń, w których można było coś ukryć bez konieczności drążenia całego obiektu od początku. W jego rozważaniach pojawia się lisia sztolnia, Sobięcin, dawne szyby kopalniane, tajne ciągi komunikacyjne oraz możliwość połączenia wojskowych fabryk i laboratoriów. A później hipoteza idzie jeszcze dalej. Podziemny ośrodek badawczy, program atomowy III Rzeszy, akcelerator, reaktor, produkcja materiałów rozszczepialnych. Brzmi jak gotowy scenariusz filmu. Trzeba jednak powiedzieć bardzo wyraźnie, to jedna z hipotez przedstawionych w literaturze, a nie ustalona historia Rüdigera. Grzegorz Sanik proponuje rozwiązanie znacznie prostsze. Kluczem może być nie geografia, ale sposób, w jaki Niemcy nadawali kryptonimy tajnym obiektom.
1: Trzeba zobaczyć, co ogólnie tam jest napisane, nie tylko ten fragment. I tam w tej publikacji podawana jest struktura albo schemat nadawania kryptonimów dla budowanych obiektów podziemnych Unterdischenanlage, tak w czasie II wojny światowej niemieckich. I teraz w zależności od tego, bo mieliśmy różne obiekty, czy to był obiekt budowany na nowo, czy to była kopalnia rozbudowywana, czy to były szyby, czy to były sztolnie, czy to był kamieniołom, a przecież też obiekty podziemne były lokalizowane na prędce w tunelach kolejowych, w tunelach drogowych, tak? Więc tam jest konkretny schemat nadawania kryptonimów, to na przykład zwierzęta, nazwy zwierząt do tych obiektów, nazwy ryb do tych obiektów, nazwy minerałów do tych obiektów, a nazwy roślin do jeszcze innych. I tam jest taki punkt na samym końcu, że mamy tą grupę piątą i to są nowo budowane obiekty. I tam jest zaznaczone, że dla nowo budowanych obiektów, schronów z betonu zbrojonego, tak, z żelbetu, mają być przyznawane kryptonimy od imion męskich. Od imion męskich. I tutaj też dlatego zacząłem całą moją opowieść o tym, że jest to po prostu męskie imię. Trzeba po prostu na to zwrócić uwagę.
0: I tutaj zaczynają pasować do siebie elementy, które wcześniej wyglądały jak osobne zagadki. Bo w innym dokumencie Rüdiger pojawia się w towarzystwie miejsc związanych z pobytem Hitlera i systemem jego łączności. Jeżeli więc nazwa nie oznaczała osobnego miasta pod Wałbrzychem, mogła dotyczyć konkretnego obiektu przeznaczonego dla Führera. Według hipotezy Grzegorza Sanika trop prowadzi wprost do osówki.
1: Jak spojrzymy na przykład na budowę Wilczego Szańca, to Wilczy Szaniec na czas budowy był budowany pod przykrywką budowy zakładów chemicznych Askania. I dopiero później, kiedy już został wybudowany i po rozpoczęciu operacji Barbarossa pojawił się Hitler właśnie w Wilczym Szańcu, nadano mu kryptonim Wilczy Szaniec. I tak samo moim zdaniem było, czy miało być w przypadku budowy kompleksu Rize, że zadanie budowlane Rize było związane z budową systemu rozproszonych kwater w Górach Sowich i plus jeszcze jednym obiektem w Zamku Książ. Natomiast po zakończeniu budowy obiekt dla Hitlera podziemny, który miał się składać ze schronu podziemnego i naziemnego, miał otrzymać swój własny kryptonim. I moim zdaniem tym kryptonimem właśnie miał być Rüdiger.
0: Czyli Rüdiger nie musiał być kolejnym zaginionym kompleksem. Mógł być nazwą obiektu, który właściwie znamy i możemy go dzisiaj zwiedzać jako turyści. To kompleks Osówka.
2: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Reklama. Odkryj pełne smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl. Po reklamie. Tropem tajemnic Dolnego Śląska.
0: Wyobraźmy sobie taką hipotetyczną scenę w trakcie II wojny światowej. W Sudety przyjeżdża specjalny pociąg Adolfa Hitlera. Führer ma zostać przewieziony do swojej kwatery w Górach Sowich. Nagle pojawia się alarm lotniczy. Pociąg nie jedzie dalej. Cofa się i znika w długim tunelu wykutym pod małym wołowcem. Wewnątrz tunelu pociąg nie byłby wyłącznie tylko bezpiecznie ukryty. Jeżeli tunel miał rzeczywiście pełnić rolę schronu dla pociągu specjalnego, musiałby posiadać możliwość podłączenia jego wagonów do niemieckiej sieci telekomunikacyjnej. I właśnie taki tunel pojawia się w dokumentach związanych z Rüdigerem.
1: I jest też wymieniony właśnie tunel pod małym wołowcem, dlatego że jak Hitler by przyjechał na pobyt w kwaterze głównej, tunel był prawdopodobnie wykorzystany do tego, żeby schować tam pociąg specjalny Hitlera, to wtedy w tym tunelu też powinno być przyłącze telekomunikacyjne doprowadzone, bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że na przykład Hitler musi, jest jakiś napad powietrzny, tak? Nie zdążył dojechać transportem takim kołowym z dworca w Jedlinie Zdroju do Osówki, tylko jest jakiś alarm i ten pociąg cofa się do tunelu. Tunel jest czasowo schronem dla pociągu. Tam to jest konkretnie napisane Zuglösung, czyli rozwiązanie dla pociągu. I tam też musiał, zgodnie z tymi wymogami niemieckimi, tam też musiało być zrobione przyłącze telekomunikacyjne, żeby na czas dyslokacji pociągu w schronie tymczasowym, w tunelu kolejowym, wpiąć go kablem do krajowego systemu łączności.
0: Tyle, że pozostaje drobny problem. Takiego kabla do dziś nie odnaleziono. Czy nie powstał, czy został zdemontowany, czy nadal gdzieś istnieje? A może odpowiedź jest dużo prostsza. Pod koniec 1944 roku niemieckie inwestycje na Dolnym Śląsku coraz częściej istniały już tylko na papierze. Budowa Rize miała gigantyczne opóźnienia. Książ nie był gotowy. Nie powstała część planowanych inwestycji. Być może łączność dla Rüdigera po prostu czekała na moment, który nigdy nie nadszedł.
1: Ja się spotkałem z inną hipotezą. Zresztą ciekawą, bo jeżeli mówimy o tych przyłączach telekomunikacyjnych, tak, to w którym momencie one byłyby wykonane? W którym momencie byłyby gotowe? No, myślę, że to byłyby te końcowe etapy budowy, bo nikt by nie instalował jakichś urządzeń w momencie, kiedy jeszcze trwa betonowanie, czy trwają prace górnicze. Wiemy, że system łączności był położony wzdłuż drogi, szedł przecież do rzeczki, do tego obiektu o kryptonimie Świdnica 2. Więc spotkałem się z taką hipotezą, że ponieważ budowa się przeciągała i były ogromne opóźnienia, to poczta niemiecka, pod którą podlegała ta łączność, po prostu wstrzymywała się z montażem, z pociągnięciem linii telekomunikacyjnych, z montażem urządzeń na tym etapie budowy kwatery. To jest taka też luźna hipoteza. Nie, więc nie zdziwiłbym się, że to w dokumentach miało być, tak? Jest to wyszczególnione, a tego nie ma w terenie, bo to jeszcze taka jedna mała dygresja. Bardzo często właśnie od drugiej połowy 1944 roku widzimy, że coś w dokumentach miało być, a tego nie ma. No weźmy przykład słynnych 30 garaży za palmiarnią w Lubiechowie, które miały odebrać jakiegoś VIP-a, który by tam zjechał na tą bocznicę, nie? Wcale nie trzeba było żadnego tunelu do Książa, tylko pod palmiarni ta osoba, ten VIP byłby odbierany. I też miało powstać 30 garaży i też nie powstało. Książ miał być gotowy na początku listopada 1944 roku, też nie był gotowy, nie? Więc reasumując, no, nie montujemy urządzeń, nie kładziemy tapet w mieszkaniu, nie malujemy, jak jeszcze gładzie nie wyschły, nie?
0: Ale dokument dotyczący Rüdigera ma jeszcze jeden ciekawy element. Mapę. I właśnie ona prowadzi nas kilkadziesiąt kilometrów dalej, pod Przełęcz Kowarską.
2: Słuchasz Muzycznego Radia.

0: tylko stąd na linii kolejowej pomiędzy Kowarami a Kamienną Górą, pod przełęczą Kowarską. I tu właśnie pojawia się kolejna hipoteza. Jeżeli jeden tunel miał służyć jako schron dla pociągu Hitlera, być może drugi przygotowywano jako awaryjny wariant, alternatywną stację. Miejsce, do którego specjalny skład mógł zostać skierowany w przypadku zagrożenia.
1: Potwierdzam cały czas to moje przypuszczenie, dlatego że w dokumencie związanym z przyłączami telekomunikacyjnymi w różnych kwaterach Hitlera, oprócz listy przy Rudigerze, gdzie mamy właśnie główny urząd, książ, tunel pod Małym Wołowcem i tak dalej, do tego dokumentu jest dołączona mapka. Tam Rudiger jest na tym dokumencie pod cyfrą rzymską 5, a dysponujemy mapkę, gdzie mamy też piątkę zaznaczoną. To jest mapa obejmująca Dolny Śląsk i tam mamy trzy okręgi. W dużym okręgu znajdują się dwa takie mniejsze okręgi, które swoimi punktami zaznaczają mniej więcej lokalizację tych naszych dwóch tuneli. Czyli pierwszy, ten bardziej na wschód wysunięty tunel pod Małym Wołowcem, który jest wprost wymieniony w dokumencie, a drugim tunelem jest właśnie tunel pod przełęczą Kowarską. Dzisiaj nieczynny, ale ma być niedługo remontowany na trasie właśnie od Kowar do Kamiennej Góry. Więc moje przypuszczenie jest takie, że być może ten obiekt też miał być szykowany jako zapasowy schron.
0: W tym momencie Rüdiger przestaje wyglądać jak jeden punkt na mapie. Zaczyna przypominać system. Kwatera w Osówce, pomieszczenia przygotowywane w Książu, sieć telekomunikacyjna, dworzec w Wiedlinie Zdroju, tunele, w których można było ukryć specjalny pociąg. Czy wszystkie te miejsca rzeczywiście tworzyły jedną całość? Tego nadal nie potrafimy udowodnić. Pozostaje jeszcze jeden paradoks. Skoro Rüdiger według systemu kryptonimów miał być nowo wybudowanym obiektem, czy powinien znajdować się pod ziemią? Tu również odpowiedź nie jest prosta, bo Rize, które dzisiaj kojarzymy przede wszystkim z kilometrami sztolni, wcale nie miało być wyłącznie podziemne.
1: Lista przedstawiona w publikacji Lichterta związana jest z obiektami podziemnymi, tak? Bo tam dokładnie chodzi o Unterirdischer Bauten, tak? Czyli te budowle podziemne. Ale my mamy w tym dokumencie obiekty, które niekoniecznie były podziemnymi obiektami. Musimy sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy, że kompleks Rize, to co my dzisiaj widzimy, to są podziemia, ale podziemia miały stanowić około 29% powierzchni użytkowej metrów kwadratowych z całego wybudowanego kompleksu. Czyli 71% miało być w obiektach naziemnych, a nie podziemnych. Nie? W większości miała być to kwatera naziemna.
0: Zagadka Rüdigera to intrygujący temat, ale też niewyjaśniony. W jednej wersji gdzieś pod Wałbrzychem może nadal istnieć nieznany kompleks, ukryty w dawnych wyrobiskach, połączony podziemnymi korytarzami z wojskowymi zakładami i laboratoriami. Przez lata pojawiały się nawet hipotezy wiążące to miejsce z najbardziej tajnymi badaniami III Rzeszy. W drugiej wersji rozwiązanie mamy właściwie przed oczami. Rüdiger nie był kolejnym podziemnym miastem. Był kryptonimem przygotowywanej dla Hitlera kwatery w ramach kompleksu Rize, najprawdopodobniej Osówki, oraz całego systemu niezbędnego do jej funkcjonowania, łączności, zamku książ, dworców i tuneli kolejowych, w których w razie zagrożenia miał zniknąć specjalny pociąg Führera. Która wersja jest prawdziwa? Czym miał być Rüdiger? Chętnie poznam Wasze zdanie, aby kontynuować ten intrygujący temat. Dajcie znać poprzez stronę facebookową Krzysztof Wojtas, blog eksploracyjny. A gościem dzisiejszego programu był Grzegorz Sanik, regionalista i przewodnik po górach Sowich. Do usłyszenia za tydzień.
2: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: Depeche Mode w pierwszą jesienną niedzielę, 27 września.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: Dziewiąta.
1: Czas na wiadomości.
2: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczcili pamięć ofiary nożownika. Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Dwa cele siatkarzy osiągnięte w jeden wieczór. Jest tytuł i bilety do Los Angeles. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mieszkańcy Jarosławia oddali hołd księdzu, który zginął w czwartek w ataku nożownika na terenie tamtejszego opactwa. Wczorajszy marsz przeszedł z rynku pod świątynię, gdzie doszło do ataku. Podejrzewany to 31-letni Ukrainiec, u którego lekarze zdiagnozowali ostre zaburzenia psychotyczne.
3: Brakuje słów. Myślę, dlatego ta cisza dzisiaj oddaje to wszystko, co nami targa, tak?
4: Nie obchodzi nas to, co to był za człowiek i z jakich pobudek. To nie jest marsz nienawiści, tylko niezgody na to, co się wydarzyło.
2: W ataku ranne zostały jeszcze 4 osoby, w tym 2 duchowni i kobieta. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, ale mężczyzna trafi do szpitala. Jego stan nie pozwala na przesłuchanie. Mieszkańcy Krakowa głosują. O godzinie 7 w stolicy Małopolski rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Swój głos krakowianie mogą oddać w jednym z 454 obwodów czynnych do godziny 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Przejazd przez Warszawę dziś z utrudnieniami w 7 dzielnicach stolicy z powodu 48. już maratonu warszawskiego. Część ulic w pobliżu startu i mety biegu u podnóża Pałacu Kultury jest już zamknięta od piątku. W trakcie trwania biegu nieprzejezdne będą Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska i jezdnia od Alei Zielenieckiej. Biegacze dotrą aż do Ronda Wiatraczna. Nieczynne będą również Most Świętokrzyski i Most Gdański, którym sportowcy wrócą na lewobrzeżną stronę Wisły. Polska siatkówka potęgą. Nasza męska reprezentacja po raz drugi z rzędu zdobyła Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni pokonali w finale w Mediolanie Francuzów 3-1.
5: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł Mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
2: Mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Stawką finału był nie tylko tytuł mistrzowski, ale i przepustka na Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Jak rozwija się sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie? Które rozwiązania najlepiej sprawdzą się w gminach i gospodarstwach domowych? Zapraszamy 2 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie.

A właśnie gra się do końca, najlepiej zwieńczonego sukcesem, jak to miało miejsce w przypadku naszych siatkarzy wczoraj. I na tę okoliczność Dorota prosi dziś o piosenkę grupy Queen We Are The Champions. Pozdrowieniami dla wszystkich fanów siatkówki, dla naszych złotych siatkarzy, dla całego sztabu z ogromnymi gratulacjami za drugie z rzędu Mistrzostwo Europy. No to gramy piosenki na zamówienie dzisiaj w Muzycznym Radiu przez kilka najbliższych godzin. Jest 9:14.

0: Muzyczne Radio.
1: Jest 9.17, jest niedziela, 27 dzień września. Wczoraj odbyła się kolejna edycja biegu do kotła Łomniczki w Karkonoszach. No, nie trzeba biegiem, można spokojnie, spacerkiem. Warunki atmosferyczne sprzyjają, zresztą posłuchajmy, jak wygląda niedzielny poranek w Karkonoszach. Ponownie łączymy się z centralną stacją GOPR w Jeleniej Górze. Dla Muzycznego Radia raz jeszcze dyżurny ratownik Karolina Andrzejewska. Witamy.
2: Dzień dobry. I w szczytowych parciach Karkonoszy temperatura na Śnieżce do 10 stopni, wiatr południowy 7 metrów na sekundę, widzialność ponad 50 km, zachmurzenie umiarkowane. Bez opadów szlaki turystyczne mogą być miejscami mokre. W dolnych partiach Karkonoszy i Podlinie Jeleniogórskiej temperatura do 21 stopni w ciągu dnia, ale proszę pamiętać, że wieczory i poranki są chłodne już o tej porze roku. Bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie umiarkowane, małe, bez opadów szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
1: I my bardzo dziękujemy i spokojnej niedzieli życzymy. Jest 9.18.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Yeti. Artur Rojek z Dawidem Podsiadło. Jest 9:25.
2: Słuchasz muzycznego radia. Reklama.
3: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Po reklamie. Muzyczne radio.

Niedziela z Muzycznym Radiem, jest 9.31. U nas teraz kilka minut ciszy, ale proszę nie regulować odbiorników, bo momentami będzie naprawdę głośno, paradoksalnie, bo jak Krzysztof Cygowski zaśpiewa, chodzi oczywiście o utwór Cisza jak ta, o który poprosiła dziś Krystyna. Swoje muzyczne propozycje możecie zamieszczać pod naszym dzisiejszym porannym facebookowym postem. Wysyłać je również można na adres mailowy emisja@muzycznyradio.pl.

0: Słuchasz Muzycznego Radia.
1: Reklama.
2: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
1: Po reklamie. Muzyczne radio.

0: Taka oto wersja Smooth Operator z repertuaru Sade. Jest 9:45.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: I nie pierwsza to wersja utworu, który ma ponad 50 lat, a w oryginale zaśpiewał go Johnny Nash w latach 70. I Can See Clearly Now, Kunami.

Niedziela z muzycznym radiem, 27 dzień września. O proszę, jak się złożyło. Poprzednią godzinę kończyliśmy utworem Depeche Mode. Zbliżamy się do końca kolejnej godziny i znowu ta formacja, a to na prośbę Ani Kociewianki, jak o sobie pisze. Ze specjalną dedykacją zresztą dla wszystkich członków nowo powstałego jeleniogórskiego fanklubu Depeche Mode Bong, z życzeniami wielu lat działalności i krzewienia wspólnej muzycznej pasji. Muzyczne radio z podziękowaniami dla Ani, która funduje nam tę

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 10.
0: Czas na wiadomości.
2: Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy Madrytu wyszli na ulicę, by bronić eksmitowanej seniorki. Polska siatkówka najlepsza w Europie. Tytuł został utrzymany. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Krakowie dziś głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7, a głos uprawnieni mogą oddać do 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest m.in. zachęcanie do głosowania na konkretną osobę, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, wygłaszanie przemówień i podawanie wyników sondaży, przypomina dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
3: Z tej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
2: Cisza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych. 6 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie obwody Zaporoski, Sumski i Kijowski. Minionej nocy Kijów również był pod rosyjskim ostrzałem. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych trafiony został budynek niemieszkalny, gdzie zginął mężczyzna. Dron uderzył też w warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płonął tam magazyny. Rośnie skala protestów w Madrycie, aby wyrazić solidarność z 87-letnią mieszkanką, która siłą została eksmitowana ze swojego mieszkania. Kobieta przez 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej dzielnicy. W trwających od wczoraj manifestacjach tysiące osób wyszło na ulicę stolicy Hiszpanii w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu.
4: Mam nadzieję, że to okaże się punktem zwrotnym w całej tej sprawie, w tym ogromnym problemie, jakim jest kwestia mieszkalnictwa. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów tu zostać tyle, ile jest to potrzebne. Czas zmienić reguły gry, a ja dokładam swoją cegiełkę po to, o ile to możliwe, nadać tym działaniom konkretny wymiar i znaczenie.
2: Demonstranci domagają się wzmocnienia ochrony lokatorów. I na koniec przypomnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn utrzymała tytuł. Biało-czerwoni pokonali w finale Mistrzostw Europy Francję. Nasi siatkarze w tym sezonie zdobyli także złoto Ligi Narodów.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
5: Kochamy muzykę.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Niepełnosprawna Elżbieta i jej również niepełnosprawna córka Małgorzata mieszkają razem. A każdy ich dzień życia wiąże się z dużą liczbą wyzwań, którym muszą stawiać czoła. Dla człowieka zdrowego takie zwykłe czynności, jak korzystanie z łazienki, są proste i oczywiste. Dla osoby niepełnosprawnej to miejsce, które stwarza ryzyko upadku i urazu. Pragnieniem kobiet jest remont łazienki i zamontowanie w niej otwieranej wanny i specjalnego siedziska. Każda pomoc finansowa przybliży je do stworzenia przestrzeni, w której będą mogły czuć się bezpiecznie. Środki prosimy przekazywać na adres siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak. siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak.
0: Muzyczne Radio. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Zobaczcie! Ta podłoga reaguje na mój dotyk!
3: Ale czad! Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji!
4: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
2: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
3: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater!
5: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne radio.
8: Gramy, bo kochamy muzykę.

Muzyczne Radio, 7 rzeczy. Czasami wystarczy jedna, by poprawić humor na cały dzień. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie w przypadku tego konkretnego utworu, o który poprosiła dzisiaj Violeta z pozdrowieniami z Holandii. Feel My Love.

Family Man, Mike Oldfield w Muzycznym Radiu. Jest 10.20, 27 września. 27 września w 1998 roku, a więc 28 lat temu, walijska formacja Manic Street Preachers zdobyła po raz pierwszy szczyt listy w Wielkiej Brytanii, wydanym dwa tygodnie wcześniej albumem zatytułowanym This Is My Truth, Tell Me Yours. W następnym roku muzycy otrzymali za album nagrodę Brit Award, a pochodzący z niego singiel If You Tolerate This, Your Children Will Be Next, którego właśnie słuchamy, dotarł do pierwszego miejsca listy przebojów. Manic Street Preachers.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Po reklamie.

Wilki, Muzyczne Radio, już prawie w pół do 11:00. Pora odznaczyć kolejną piosenkę z listy tworzonej z waszych muzycznych propozycji. Tym razem piosenka Natalii Oreiro, którą poprosił Mateusz.

0: najmłodszego z braci Gallagherów wysłuchaliśmy w poniedziałek, w dniu jego urodzin, w urodziny Liama. A na koniec tygodnia wysłuchaliśmy starszego, Noela. Noel Gallagher's High Flying Birds w utworze The Dying of the Light. Muzyczne radio jest 10.38.
1: Muzyczne radio.

0: Muzyczne Radio. Reklama. Odkryj pełny smaku kolekcje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
1: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
0: Po reklamie. Słuchasz Muzycznego Radia.

0: za kwadrans, godzina 11, Muzyczne Radio Zbyszek Deka. Pozostało mi już tylko podziękować, co niniejszym czynię, przypominając nasz dzisiejszy hit typ.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.
0: Kolejna wersja utworu I Can See Clearly Now, tym razem Kunami. Pozdrawiam, do usłyszenia.

0: Słuchasz muzycznego radia.
1: Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
2: Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 11.
1: Czas na wiadomości.
4: Słowaccy ratownicy odnaleźli w Tatrach 4 poszukiwane Polki. Demontaż pomnika w Rzeszowie. Rosyjska ambasada protestuje. Jest zmiana w powołaniach na trwającym zgrupowaniu kadry narodowej. Agnieszka Trojanowska-Bis. 4 turystki z Polski odnalezione w Tatrach Zachodnich. Kobiety nocowały w śpiworach pod drzewami w pobliżu szałasu w Dolinie Jamnickiej. Jak przekazali słowaccy ratownicy, odnalezione są całe i zdrowe. Akcja poszukiwawcza trwała całą noc po tym, jak wczoraj wieczorem Polki skontaktowały się z bliskimi z rejonu Chrubego Wierchu, a później kontakt z nimi się urwał. Wysoko w Tatrach Zachodnich występuje zagrożenie lawinowe. To pierwszy i najniższy stopień zagrożenia. Ambasada Rosji protestuje przeciwko demontażowi pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie. Rosyjska placówka domaga się natychmiastowego wstrzymania prac i przywrócenia monumentu do pierwotnego stanu, twierdząc, że rozbiórka narusza polsko-rosyjską umowę o ochronie miejsc pamięci. Tymczasem demontaż trwa od 22 września, mówi kierownik robót rozbiórkowych Piotr Mazurkiewicz.
5: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko, co jest z tym pomnikiem związane, idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień i on jego by już nie było, by został jeszcze wywieziony.
4: Ale władze Rzeszowa zdecydowały jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury, mówi Marzena Kłeczak-Krawiec, rzecznik Urzędu Miasta.
6: Zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów. Płaskorzeźby, które są poniżej, zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich.
4: Prace rozbiórkowe mają potrwać do 30 września. Dziesiątki tysięcy wiernych przybyły na papieską mszę we francuskim Lourdes na Błoniach. Sanktuarium Matki Bożej u podnóża Pirenejów, gdzie papież Leon XIV rozpoczyna właśnie odprawiać mszę. Wśród pielgrzymów jest wiele osób chorych i na wózkach inwalidzkich. Papież spędzi w Lourdes całą niedzielę, po mszy odwiedzi ośrodek, w którym przyjmowani są chorzy, pielgrzymi i osoby z niepełnosprawnościami, którzy mają w nim zapewnioną także opiekę medyczną. Na koniec jeszcze sport. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban poinformował o dodatkowym powołaniu dla Oskara Pietuszewskiego na trwającą zgrupowanie kadry narodowej. Natomiast Jakub Kamiński, który doznał kontuzji w piątkowym meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, zakończonym remisem 0-0, opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Kochamy muzykę.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
0: Po reklamie.

0: Męskie granie orkiestra i ciebie też bardzo.
1: Muzyczne radio.
0: Jednocześnie niedziela, ostatnia niedziela września, no i pierwsza niedziela tegorocznej jesieni, pięknej i złotej i miejmy nadzieję, że tak właśnie pozostanie. Patryk Łosica, dzień dobry, witam was na falach Muzycznego Radia, no i jednocześnie przy okazji niedzielnego Best Of, gdzie spełniają się wasze muzyczne życzenia, także jeśli jakieś macie, to standardowo przypominam o czterech metodach kontaktu. Facebook Muzyczne Radio, tam możecie zostawić komentarz albo napisać wiadomość. Aplikacja mobilna na smartfony, którą znajdziecie w sklepie Play albo App Store, możecie także zadzwonić pod numer 757-646-646 albo napisać na adres e-mail emisja@muzycznyradio.pl. Widzę, że propozycji już jest sporo, ale czasu także, bo gramy wspólnie z wami do godziny 15, także myślę, duża część się załapie. A teraz przywitajmy naszą dzisiejszą piosenkę dnia. Odwiedzi nas Pedro Santos, Should Have Known Better.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Reklama. Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy medycyny przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie w technologii und Gründerzentrum przy Preußwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.

0: for you.
1: Mariah i Pop Sing Here for You, czyli tutaj dla was.
2: Muzyczne radio.
1: No i tutaj dla was czeka propozycja od Pawła, który napisał do nas taką wiadomość. Witam, poproszę o utwór Gigi D'Agostino, Imagine, z pozdrowieniami dla wszystkich, życząc przy okazji wszystkim wspaniałej, ciepłej oraz słonecznej niedzieli. Również cię pozdrawiamy, dziękujemy, no i posłuchajmy.
2: Best of, to co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

John Gregory i Vice. Muzyczne radio. No i nie wiem, czy wiecie, ale jeśli nie wiecie, to zaraz się dowiecie. Wczoraj nasi siatkarze zdobyli Mistrzostwo Europy, no i tym samym otrzymali bilet na Igrzyska w Los Angeles. Cóż tutaj dodać, jesteście najlepsi. No i przed nami utwór, jednocześnie propozycja z pozdrowieniami dla siatkarzy i także wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia. Prosto z Karpacza od Adama, którego również pozdrawiamy. A w Best Of pojawi się Dolly Parton w coverze jednego z największych przebojów grupy Queen, a dokładniej dwóch, We Are The Champions, We'll Rock You. No i siatkarzom życzymy dokładnie tego, co w tytule podczas podróży za wielką wodę, a teraz koniecznie posłuchajmy.

0: i oczywiście legendarna Dolly Parton.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Prosto z hit planety Kunami, I Can See Clearly Now.

0: jasne.
1: Kamil Hussein i Mandala, czyli wzorki, które pewnie każdy z was kojarzy. No i co ciekawe, każda z nut to właśnie taka mandala, jeśli tylko zobrazujemy fale dźwiękowe. Bardzo ciekawe są zawiłości wszechświata, tak samo jak bardzo ciekawą propozycję zaproponował nam Tomasz z Oławy. Gorąco cię pozdrawiamy, a w Best Of pojawi się Joe Cocker.

0: Muzyczne radio. Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl. Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 12.
0: Czas na wiadomości.
2: Spędziły noc w śpiworach w Tatrach Zachodnich. Cztery Polki odnalezione. Niemowlę i małe dziecko wśród rannych w kolejnym rosyjskim ataku. Biegi i maratony w całym kraju. Ruch i radość dla biegaczy. Utrudnienia dla kierowców. Agnieszka Trojanowska, BIS. Cztery polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich nocowały w śpiworach obok Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc. Sześć osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów oraz obwody Sumski i Zaporoski. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
3: Szef administracji obwodu zaporoskiego Michał Semikin poinformował o trzech zabitych i czterech rannych w regionie. Jeden mężczyzna zginął w Komyszu-Wasze, a dwie osoby w Nowotaryjsku. Policja poinformowała na telegramie, że Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych na obwód Sumski. Zginęły tam dwie osoby, a aż 28 zostało rannych. Wśród nich 11-miesięczne i 8-letnie dziewczynki oraz dwoje nastolatków. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, placówki oświatowe i administracyjne.
2: Pod ostrzałem znalazł się również Kijów. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych dron uderzył w budynek niemieszkalny oraz w warsztat samochodowy. Poważne utrudnienia w ruchu w Opolu z powodu dzisiejszego półmaratonu. W biegu uczestniczy około 1600 osób. Część ulicy w Opolu wyłączono z ruchu. Samochody i autobusy będą mogły wrócić do normalnego ruchu po godzinie 14. Biegacze także na ulicach stolicy w 7 dzielnicach Warszawy. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się dziś z utrudnieniami. Po raz 48 przez miasto biegnie maraton warszawski spod Pałacu Kultury aż do Ronda Wiatracznego i z powrotem. O utrudnieniach w Warszawie Tomasz Węsk.
4: Organizatorzy zapewniają, że będą otwierali ulice tak szybko, jak to możliwe, ale niektóre w Śródmieściu i przy bezpośrednim sąsiedztwie pałacu zostaną otwarte dopiero około północy. Zmiany w kursowaniu dotkną 16 linii tramwajowych i 25 autobusowych.
2: W Warszawie na różnych dystansach biegnie dziś ponad 20 tysięcy osób. W ten weekend biegacze mieli także do wyboru Gdańsk. W półmaratonie i w biegach towarzyszących bierze udział także ponad 20 tysięcy biegaczy.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Po reklamie.

0: i Ryan i Turn Your Car Around w wspomnień czar, który potrwa do godziny 13, bo słyszymy się oczywiście w bardzo wyjątkowym paśmie Best of Hit Planeta, gdzie pojawiają się sami najlepsi z najlepszych, którzy przez ostatnie 3 dekady podbijali wasze serca, no i tym samym hit planetarne szczyty. Do 13 grać będą dla nas m.in. David Guetta, pojawi się David Craig, Kate Ryan, Nickelback i wielu, wielu innych, a teraz coś zupełnie nowego, jednocześnie z aktualnego wydania Hit Planety, Pedro Santos Should Have Known Better.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Słuchasz muzycznego radia.
1: Reklama. Jak rozwija się sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie? Które rozwiązania najlepiej sprawdzą się w gminach i gospodarstwach domowych? Zapraszamy 2 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła, dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
2: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Minęła godzina 12.30.
3: Pogoda.
4: Pięknie, słonecznie, niemalże bezchmurnie, a jeśli chodzi o wartości na termometrach, średnia dla regionu wynosi obecnie 19 stopni w cieniu, no i w ciągu godziny zyskamy jeszcze 2 mm na słup Kurtenci, dziś maksymalnie do 21 na plusie. Wiatr północno-zachodni w porywach sięga do 25 km na godzinę, będzie nabierał na porywistości, ciśnienie wysokie na barometrach 1027 hektopaskali i tutaj będzie bez większych zmian. Zachód słońca dziś wypada o godzinie 18.39, w nocy około 7-8 stopni. Mamy także idealną widoczność, optymalną wilgotność w granicach 60% i bardzo dobrą jakość powietrza. No i myślę, że mam dla Was dobre wiadomości, bo najbliższe 2 tygodnie w prognozach widnieją wyłącznie pod słonecznym szyldem i średnią temperaturą 22 stopni w cieniu. Jedynie najbliższa środa i czwartek mogą być bardziej pochmurne, ale zapowiadają się naprawdę piękne jesienne dni. No i teraz powróćmy na hit planetę i do roku 2009. Tutaj czeka na nas Nickelback, I'd Come for you.

0: Muzycznego Radia.
1: Reklama.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Po reklamie.

0: A to była Kasia Klich i Pies Ogrodnika. Ależ był to przebój i bardzo miło jest do niego wrócić. A teraz czas na kandydata na hit tegorocznej jesieni z bardzo dużą szansą, że tak właśnie się stanie. Bo z piątku na sobotę na Hit Planecie zyskał 8 punktów i wylądował na miejscu 25. Będzie to oczywiście Kunami, I Can See Clearly Now.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Reklama. Odkryj pełne smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
1: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk! Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
2: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
1: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
3: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
4: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
5: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 13.
0: Czas na wiadomości.
7: Poważny incydent koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF. Trwa cisza wyborcza. Dziś przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kenijczyk i Węgierka na podium maratonu warszawskiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Brytyjska policja informuje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy mogą zagłosować do godziny 21:00. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Czy Kraków żyje tymi wyborami?
8: A przede wszystkim w Krakowie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę. Przypomnę, że przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7:00. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych. No jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z 7 kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, 2 tygodnie później, czyli 11 października, odbędzie się druga tura wyborów.
7: Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. W Madrycie trwa protest w związku z kryzysem mieszkaniowym. Z tego powodu w samym centrum hiszpańskiej stolicy na Puerta del Sol wyrosło miasteczko namiotowe, a w nim stanęło ponad 100 namiotów. Czarę goryczy przelała tam eksmisja 87-letniej Hiszpanki, która od 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej obecnie dzielnicy. Minionej nocy odbyła się w centrum Madrytu wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Kenijczyk i Węgierka, zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. już edycji zwyciężył Stephen Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windzik-Tof, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny, 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny, 19 minut i 20 sekund zajął 9 miejsce.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
4: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
10: A sytuacja na dolnośląskich drogach wygląda naprawdę stabilnie, również na tych ogólnokrajowych trasach. Poza małym wyjątkiem, myślę, że już wiecie jakim. A4, tym razem od Wrocławia w kierunku Zgorzelca, 140 km. Tam przed godziną 13 zderzyły się 3 auta osobowe. Widać naprawdę spory zator aż do kątów wrocławskich. Spodziewajcie się utrudnień w przeciwnym kierunku, mimo dużego ruchu przejazd jest w pełni płynny, no i trzymamy kciuki za Wasze bezpieczne podróże.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Po reklamie.

0: No i na podsumowanie zacytuję klasyka. Nikt nam nie będzie mówił, że czarne jest czarne, a białe jest białe. No w końcu tak to tak. I Indios Bravos.
1: Muzyczne radio.
0: No i wracamy do domu i to dosłownie, bo w tym paśmie każdy z was może poczuć się jak w domu. Czasami wystarczy do tego jeden utwór, aby przenieść się do tego wymarzonego miejsca. I wcale nie chodzi tutaj o cztery ściany, bo to tylko budynek. Witam was ponownie na falach Muzycznego Radia, Patryk Łasica, dzień dobry. I oczywiście przypominam, że muzykę do godziny 15 wybieracie wy, do czego gorąco zachęcam. Możecie napisać do nas na Facebooku Muzyczne Radio, możecie napisać maila emisja@muzycznyradio.pl, nagrać wiadomość głosową w aplikacji Muzyczne Radia, albo po prostu zadzwonić do studia, tak jak to właśnie teraz, 757-646-646. No i za moment sprawdzimy, co wam w duszach gra, ale najpierw raz jeszcze przenieśmy się na hit planetę. Tutaj czeka na nas Pedro Santos, Should Have Known Better.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: Muzyczne radio.
1: Maruf i Focus on Me. No i długo na propozycję czekać nie musiałem, co bardzo cieszy. I czas na utwór od Piotra, który napisał do nas taką wiadomość. Cieplice witają wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia. Poproszę o utwór Armin van Buuren, Set Me Free, od syna Dominika dla mamy Patrycji. Udanej niedzieli życzę. Pozdrawiamy was również, dziękujemy. No i pocieszmy się tą wolnością, w końcu dziś niedziela.
0: Muzyczne Radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: muzycznym radiu. Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
0: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.
3: No i od razu po przerwie zaproszenie od kultu. Chodźcie chłopaki, to propozycje od naszej słuchaczki Kamili, do której ślemy pozdrowienia.

0: teraz zaczyna się moment z naszym dzisiejszym hit-typem.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit-typ.
0: Kunami, I Can See Clearly Now.

0: Within Temptation, ciężkie gitarowe brzmienie, no i często, gęsto pośród nich opera. Świetne połączenie.
1: Muzyczne radio.
0: Wiem także, że wielu z was lubi takie ciężkie, metalowe klimaty, no i pozwolę sobie to zaprezentować na przykładzie. Nasza słuchaczka Violetta napisała do nas tak. Dzień dobry, Muzyczne Radio i wszystkim słuchaczom. Wczoraj urodziny miał mój syn i puściliście dla niego piosenkę. Bardzo wam dziękuję. Dzisiaj urodziny ma moja córka. Bardzo proszę o piosenkę dla niej, Rammstein. Pozdrawiam wszystkich i życzę fajnego dnia. No to cały weekend impreza. Dziękujemy za wiadomość. Gorąco was pozdrawiamy. Niech ten dzisiejszy dzień będzie dla was jak najbardziej udany. Zarówno dla córki, jak i dla syna przesyłamy raz jeszcze najlepsze życzenia od całej redakcji. No i zgodnie z życzeniem posłuchajmy.
2: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

czyli czas urodzinowy Rammstein od słuchaczki Violetty. No i teraz dedykacja od naszej słuchaczki Natalii z Jeleniej Góry dla przyjaciółki Angeliki z gorącymi pozdrowieniami. Pozdrawiamy was również, dziewczyny, no i posłuchajmy, przed nami Agnieszka Chylińska.

0: Tchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
1: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 14.
0: Czas na wiadomości.
4: Rosyjska ambasada protestuje przeciwko rozbiórce pomnika w Rzeszowie. Jedno zakłócenie ciszy wyborczej. Kraków wybiera nowego prezydenta miasta. Kobiecy rekord Polski w półmaratonie pobity. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rozbiórka pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie wywołała reakcję Moskwy. Ambasada Rosji zażądała natychmiastowego przerwania prac, uznając je za złamanie polsko-rosyjskiej umowy o ochronie obiektów dziedzictwa memorialnego. O szczegółach Marcin Starzec.
5: Rozbiórka ruszyła we wtorek i gdyby władze Rzeszowa zdecydowały się na szybki demontaż, to zakończył on by się w ciągu jednego dnia, uważa kierownik prac Piotr Mazurkiewicz.
6: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień.
5: Ale ratusz zdecydował się jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury.
4: Figura zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów, a płaskorzeźby na cmentarz żołnierzy radzieckich w Rzeszowie. Prace rozbiórkowe potrwają do końca września. Jest kilku zatrzymanych w związku z poważnym incydentem koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. Jedno zakłócenie ciszy wyborczej podczas trwających przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa odnotowała policja do południa. Według Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie samo głosowanie przebiega spokojnie. Komisje obwodowe nie zgłosiły żadnych zakłóceń. Głosowanie potrwa do godziny 21. Elżbieta Glinka pobiła rekord Polski w półmaratonie w Gdańsku z czasem godzina 8 minut i 47 sekund. To wynik o 31 sekund lepszy od poprzedniego rekordu, który od 5 lat należał do Karoliny Nadolskiej. 32-letnia Glinka, która jeszcze 7 lat temu biegała wciąż amatorsko, była dziś najszybszą kobietą i zajęła 4. miejsce w klasyfikacji generalnej półmaratonu gdańskiego. Zatem wyprzedziło ją tylko 3 mężczyzn.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Dynamiczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Niepełnosprawna Elżbieta i jej również niepełnosprawna córka Małgorzata mieszkają razem. A każdy ich dzień życia wiąże się z dużą liczbą wyzwań, którym muszą stawiać czoła. Dla człowieka zdrowego takie zwykłe czynności, jak korzystanie z łazienki, są proste i oczywiste. Dla osoby niepełnosprawnej to miejsce, które stwarza ryzyko upadku i urazu. Pragnieniem kobiet jest remont łazienki i zamontowanie w niej otwieranej wanny i specjalnego siedziska. Każda pomoc finansowa przybliży je do stworzenia przestrzeni, w której będą mogły czuć się bezpiecznie. Środki prosimy przekazywać na adres siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak. siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak.
2: Reklama. Odkryj pełne smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio.
10: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio. 14 minut po godzinie 14, no i moment idealny na cappuccino przykładowo, to była grupa Red Lips, a ja przypominam o momencie ciągle trwającym, czyli naszym radiowym koncercie życzeń, no i to jego ostatnie 45 minut, także jeśli chcecie usłyszeć swoją piosenkę na naszej antenie, to też ostatni dzwonek, a przed nami ponownie piosenka dnia, w niej Pedro Santos, Should Have Known Better.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: Empire of the Sun i Alive. No patrząc za okno, tam czeka na nas także Królestwo Słońca. Kolejne dni również takie będą, także myślę, że nawet poniedziałek nie będzie taki straszny. A teraz czas na spotkanie z Sarą James. To wszystko sprawka Weroniki, do której ślemy pozdrowienia i podziękowania, a posłuchamy Somebody.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: chcesz? Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewiczport. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Po reklamie.

0: Wally Royksopp wraz z Susan Sanford, no a teraz coś bardzo jesiennego, polskiego i też możliwego podczas tej pory roku. Człowiek z liściem na głowie. Taki obraz podczas podróży warszawskim tramwajem zainspirował Kubę Sienkiewicza do napisania tego utworu, a usłyszymy go za sprawą Grzegorza, który oprócz utworu przesyła także wszystkim pozdrowienia. Dziękujemy i posłuchajmy.
1: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Reklama. Jak rozwija się sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie? Które rozwiązania najlepiej sprawdzą się w gminach i gospodarstwach domowych? Zapraszamy 2 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
1: Zobaczcie! Ta podłoga reaguje na mój dotyk!
2: Ale czad! Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji!
3: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
1: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater!
4: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
5: Po reklamie.

0: pozytywny akcent na niedzielę od kwiatu jabłoni. Naprawdę warto lubić siebie, a szczególnie te miejsca, które trudno polubić.
1: Muzyczne radio.
0: Kasia i Jacek obecnie skupiają się na solowych produkcjach, ale jak też zapowiedzieli, powrócą i myślę, że wielu z was nie może się doczekać. Tak jak pewnie wielu z was czeka na dzisiejszy hit typ i to właśnie ten moment. Prosto z hit planety Kunami, I Can See Clearly Now. Wczoraj zagrali na pozycji 25. Zobaczymy, co stanie się w poniedziałek.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit

0: Billie Eilish i Wildflower, propozycja od naszej słuchaczki Karoliny, do której ślemy pozdrowienia. No i zbliżamy się do godziny 17. Za moment czekają na Was 3 godziny pełne emocji. Do 17 czeka na Was Festiwal Hitów. Po 17 dowiecie się, co będzie grane, czyli spotkanie z najlepszymi nowościami z obecnego tygodnia. A po 18 powróci weekendowy Best Of, gdzie przywita się z Wami Maciej Wowk. No i zadba odpowiednie zakończenie niedzieli, także całego tygodnia. Ja dziękuję za dziś, Patryk Łasica. Pięknego dnia Wam życzę. Łapcie tyle słońca, ile zdołacie, przyda się w kontekście odporności przed infekcjami. No i do usłyszenia następnym razem.
1: Best of, to co najlepsze w muzycznym radiu.

0: muzycznego radia.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 15.
3: Czas na wiadomości.
5: Tłumy kibiców na warszawskim lotnisku przywitały polskich siatkarzy, ale wcześniej doniesienia o pożarze hali w Nowej Hucie i o wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 40 strażaków gasi pożar hali z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji w Nowej Hucie w Krakowie. Policja donosi, że nie ma osób poszkodowanych. Strażacy starają się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić biuro, do którego przylega płonący budynek. Samochód osobowy wjechał pod przejeżdżający szynobus na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Dwie osoby z samochodu osobowego trafiły do szpitala. Pociągiem jechało 5 osób. Żadnej z nich nic się nie stało. Ze zdjęć opublikowanych na portalach społecznościowych wynika, że osobówka została poważnie zniszczona i zepchnięta z nasypu. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus, w który wjechała osobówka, to połączenie sezonowe na trasie Białegostoku.

0: Stok waliły stacja. W weekend od maja do końca września pociągi jeżdżą na tej trasie tylko dwa razy na dobę. Tłum kibiców przywitał w Warszawie zwycięskich polskich siatkarzy wracających z Mediolanu z tytułem Mistrzów Europy po meczu z Francją. Wielu spontanicznie, po tym jak rozeszła się informacja, że samolot tuż przed 13 wyląduje na lotnisku Chopina.
1: A jakaś drużyna przyjechała ze złotym medalem i to chyba nawet nasza.
2: Tak?
1: Reprezentacja Polski, tak.
2: Długo już czekacie?
3: No z godziny czekamy.
1: Nie dało się ich nie zobaczyć, bo nazwa lotu to był nawet...
3: Lot Gold.
1: Lot Gold właśnie, tak.
2: Pięknie ich wyróżnili. Zrobię krok w bok, bo widzę, że tutaj czeka zdjęcie.
3: Owszem, Tomasz Fornal i czekam na autograf od niego. Pierwszy raz, żeśmy przyjechali, bo spodziewaliśmy się, że wrócą w poniedziałek, a nie w niedzielę. I jak się dowiedzieliśmy, że jednak jest to niedziela, to stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy.
4: Nawet jeżeli nie uda nam się zdobyć autografu, to i tak będziemy się bardzo cieszyć, że uda nam się chłopaków przywitać, bo no, zasłużyli na to.
2: Domyślam się, że ta piłka czeka na podpis.
5: Tak, Tomasza Fornala. Najbardziej mi podpadł do gustu. Sporo robi.
0: Polscy siatkarze obronili wczoraj tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie.
6: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
0: Po reklamie.

0: Festiwal hitów
1: w muzycznym radiu.
0: Reklama.
2: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
3: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
4: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
2: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
3: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
0: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
5: Po reklamie.
0: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: hitów. Reklama. Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
0: Po reklamie.
2: Festiwal hitów. W muzycznym radiu.
0: Tego słucha się głośno.

0: chcesz? Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Po reklamie.
6: Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
0: Muzyczne radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17.
3: Jack?

0: Reklama.
1: Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 18.
0: Czas na wiadomości.
2: Przedterminowe wybory w Krakowie trwają, jest spokojnie. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, ostrzega szef polskiego MSZ-u. Bociany z aparatami wybierają się w podróż do Afryki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, ale policja bada jedno możliwe naruszenie ciszy wyborczej. Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych. Natomiast Miejska Komisja Wyborcza informuje o jeszcze jednym incydencie. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
3: Jak przekazał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl, jeden z wyborców podarł kartę w lokalu wyborczym.
4: Komisje kontaktują się w ogóle z nami w takich przypadkach. Tutaj w każdym takim przypadku to decyzję pierwszą podejmuje ta komisja obwodowa. Z nami się konsultuje tylko tak dodatkowo. Nie wiem, jaka tam decyzja została podjęta w tym przypadku, natomiast gdy ktoś zniszczy kartę do głosowania, wyniesie, no to wszystko może być rozstrzygane na płaszczyźnie jakiejś prawnokarnej. Nie wiem, czy ta osoba w końcu wrzuciła ten głos do urny, czy tylko go podarła, czy uznała, że się pomyliła, no różne to sytuacje mogły być.
3: Natomiast w żadnym wypadku nie ma możliwości wydania wyborcy drugiej karty do głosowania. Dokumenty te są policzone, nie można ich także wynosić z lokalu wyborczego.
2: Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 3 godziny mogą oddać swój głos. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, zapowiedział po szczycie ONZ szef MSZ-u Radosław Sikorski, choć nie zdradził, o co może chodzić. Jak się na to przygotować? Opozycja proponuje powrót do obowiązkowej służby wojskowej i przeszkolenie rezerwistów, mówi Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
5: Powinniśmy mieć około 1 000 000 rezerwistów gotowych, szkolonych na bieżąco. To jest taki finlandzki model prowadzenia przygotowań do ewentualnej konfrontacji zbrojnej, oby ona nigdy nie nastąpiła.
2: Innego zdania są jednak rządzący, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
6: Uważam, że pobór nie. Znam te przykłady nasze klasyczne, fiński czy izraelski. Oni są przygotowani do wariantu wojennego, klasycznego, i Finowie, i Izraelczycy. Ale to jest do 10% możliwości mobilizacyjnych. Dojść do takiej sytuacji to są lata.
2: Grzegorz Schetyna dodał, że w tej sprawie potrzebne byłoby ponadpartyjne porozumienie. Polskie bociany będą robić zdjęcia z podróży do Afryki. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego zakładają ptakom przed migracją na południe specjalne aparaty fotograficzne, a urządzenia te robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Fotografie trafią na ogólnodostępny portal Stork Lens.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

tylu powodów do dumy. Panowie, wielkie dzięki, to był nasz wieczór, wam bardzo mkny. Do tego jeszcze mamy tu muzyczne radio, Maciej, bo witam, 6 minut zachodzące słońce, wieczorne światła, wchodzimy w świat elektronicznych brzmień. Będzie ciekawie, będą rytmy, które rozruszają ten wieczór. Remiksy, mashupy. Ciekawe wersje. Okazja do pośpiewania. Takie numery rozruszają każdy wieczór. Klasyki, nowości, trance, house, dużo dobrej energii. To jest muzyczne radio. Wieczór z nami się dopiero teraz rozpoczyna. Zostańcie z nami.

0: Ależ wy jesteście niesamowici. Jak ta publiczność wczoraj we Włoszech. Wystarczy was dotknąć muzycznie, od razu się budzicie. Artur mówi: Macieju, koniecznie Lonely Shepherd dzisiaj, Alex Show, jak najbardziej. Albo Bang Bang, to umówmy się i na to, i na to. Maciejko nam donosi, że w Park Beach jest cały czas zielony, czyli w Iłowie jest taki park, który jest odporny na jesień i faktycznie zjonko piękne. No i Piotr pyta wszystkich, czy wszystko jest okej. Jak najbardziej, ściskamy, polecamy, posłuchajcie naprawdę. Same muzyczne kosmosy przed nami.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?

0: Phoenix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
0: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phoenix Ból Uszu Max?
0: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: DMC News.
1: Przedstawia Dom Dut.
2: DMC News w pełnej gotowości, a na rozpisce dziś u nas Marcel Detman i jego nowy album. Calvin Harris, który trafił do Księgi Rekordów Guinnessa, i trio Rufus Du Sol z najbardziej dochodową trasą koncertową w historii muzyki elektronicznej. Sprawdzamy szczegóły. DMC News, zaczynamy.
0: DMC News.
2: Ikona współczesnego techno i wieloletni filar berlińskiego Bernheine wraca z najbardziej złożonym i osobistym projektem w swojej dotychczasowej karierze. Marcel Detman, bo o nim mowa, oficjalnie zapowiedział premierę pełnowymiarowego albumu My Own Shadow, który ukaże się 13 listopada nakładem kultowej wytwórni Records. To 19-utworowe wydawnictwo stanowi zwieńczenie wieloletnich eksperymentów na styku surowego techno, filmu, sztuk wizualnych oraz autorskiej fotografii. Jego producenckie i DJ-skie portfolio to imponująca kronika muzyki klubowej. Od kultowych albumów dla Osgoodton i Deckmantel od lat udowadnia jednak, że techno to dla niego coś więcej niż tylko funkcjonalna muzyka taneczna. Artysta ma na swoim koncie interdyscyplinarne projekty, które wprowadziły jego estetykę do świata sztuki i popkultury. Współtworzył spektakl baletowy Masse dla Berlińskiego Baletu Państwowego, współpracował z fotografką Frederike von Rausch przy wystawie New York, a jego produkcje trafiły nawet na ścieżkę dźwiękową do hollywoodzkiego hitu Matrix Zmartwychwstanie. Najnowszy projekt My Own Shadow to kulminacja całej dotychczasowej drogi Detmana. Jak sam przyznaje, to przestrzeń, w której wszystkie jego artystyczne ekspresje w końcu łączą się w jedną całość. Przez lata zebrałem setki fragmentów muzyki, szkiców, zdjęć. My Own Shadow stało się parasolem, pod którym mogłem to wszystko zgromadzić, mówi artysta. Poczułem, że to właściwy moment. Dotarłem do punktu, w którym nie chcę już tylko wydawać kolejnych tracków czy grać setów w klubach. Chcę tworzyć przestrzeń, w której spotykają się wszystkie moje artystyczne wizje. Zwiastunem tego podejścia jest opublikowany właśnie hipnotyzujący singiel Resolution Vector. Planowane w ramach projektu występy na żywo mają diametralnie różnić się od klasycznych nocy w klubie. Detman zapowiada imersyjne doświadczenie oparte na pełnej narracji sensorycznej, gdzie publiczność zatraci się w dialogu pomiędzy dźwiękiem a obrazem.
0: DMC News.
2: Zmieniamy temat. Wygląda na to, że Calvin Harris oficjalnie trafił do Księgi Rekordów Guinnessa, gromadząc na swoim występie w Brazylii niewyobrażalny, bo prawie 2-milionowy tłum. Do tego wydarzenia doszło w lutym tego roku podczas przedkarnawałowej imprezy ulicznej Bloco Skol w São Paulo. Komisja Księgi Rekordów Guinnessa oficjalnie zweryfikowała liczby i kilka dni temu potwierdziła nowy rekord świata w kategorii najwyższa frekwencja na DJ-skim secie jednego artysty. Brazylia po raz kolejny udowodniła, że jeśli chodzi o masowe imprezy uliczne, nie ma sobie równych na świecie. Wynik Calvina Harrisa robi piorunujące wrażenie, jednak fani muzyki elektronicznej szybko zauważyli, że Brazylia ma już swojego własnego rekordzistę. Chodzi o kogo? Chodzi o Aloka, absolutną megagwiazdę tamtejszej sceny. Podczas hucznego sylwestra na plaży Copacabana w Rio de Janeiro artysta zagrał dla oszałamiającej publiczności szacowanej na 2,5 miliona osób. Impreza ta została oficjalnie certyfikowana jako największa celebracja Nowego Roku na świecie. Co więcej, podczas karnawału w Salwadorze Alok przyciągnął 2 miliony ludzi, co dało mu z kolei rekord za największą uliczną imprezę muzyczną na planecie. Skąd więc oddzielny rekord dla Calvina Harrisa? Już wyjaśniamy. Otóż klucz tkwi w precyzyjnej nomenklaturze Guinnessa. Scott otrzymał dedykowany tytuł za ściśle solowy występ promowany jako pojedynczy DJ set, podczas gdy masowe imprezy na plażach czy wielkie miejskie karnawały Aloka kwalifikują się do szerszych kategorii masowych wydarzeń publicznych.
0: DMC News.
2: Pozostajemy przy rekordach. Dobrze wam znane z programu DMC. Australijskie trio Rufus Du Sol oficjalnie pobiło absolutny rekord Billboard Boxscore w kategorii najbardziej dochodowej trasy koncertowej w historii muzyki elektronicznej. Ich trwające od marca 2025 do września 2026 tournée zarobiło oszałamiające 158 milionów dolarów, przyciągając na stadiony i do aren blisko 2 miliony fanów na czterech kontynentach. Kiedy w 2010 roku Tyrone Lindquist, John, George i James Hunt zakładali w Sydney zespół, prawdopodobnie nie przypuszczali, że kilkanaście lat później staną się największą koncertową potęgą globu. 5 września tego roku trio zamknęło trwające kilkanaście miesięcy tournée wyprzedanym koncertem na potężnym stadionie Rogers Center w Toronto dla prawie 45 tysięcy widzów. Trasa promowała piąty studyjny album formacji Inhale, Exhale i stała się największym rozdziałem w ich dotychczasowej muzycznej karierze. Najnowsze zestawienie Billboard Boxcore nie pozostawia złudzeń. Rufus Du Sol całkowicie zdominowali, wręcz znokautowali dotychczasowych liderów rynku live w elektronice. Trio udowodniło, że muzyka elektroniczna potrafi dziś bez problemu rywalizować z największymi popowymi i rockowymi gigantami na świecie. A zatem posłuchajmy. Panie i panowie, dziewczynki i chłopcy, koleżanki i koledzy, przed wami Rufus Du Sol.

0: Muzyczne radio. Reklama. Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: A kto powiedział, że sunrise może być nad morzem, prawda? No, w górach, w głośniku każdym jak najbardziej. Richard Durant, Sunrise, muzyczne radio. 17 do 19, za chwileczkę wyruszymy w kolejną podróż dobrych mashupów. Funky Town, zremiksowany idealnie. September.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio.

0: Wzięło udział około 40 strażaków. Na miejscu działa policja, która przeprowadzi oględziny i będzie ustalać przyczyny pożaru. Jeden mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Ofiara to 30-latek. On i poszkodowana kobieta zostali wydobyci z wraku samochodu osobowego. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto to tam pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Ukraińskie wojsko próbuje dronami dostarczać żywność mieszkańcom Oleszek okupowanych przez Rosję od marca. W ten sposób zrzucono około 4 ton żywności, ale ostatnia dostawa była pod koniec maja. Dlatego, jak informuje Ukraińska Prawda, obecna sytuacja mieszkańców jest tragiczna. Z powodu rosyjskiej blokady Rosjanie zestrzeliwują ukraińskie drony transportujące żywność, przejmują lub odsprzedają zapasy oraz zatrzymują mieszkańców odbierających paczki z pomocą humanitarną. Oleszki leżą około 4 km od Chersonia. Drogi prowadzące do miasta są zaminowane, a nad miejscowością stale operują rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie miasta. W Oleszkach przed wojną mieszkało około 24 tysiące osób, obecnie pozostało około 2 tysięcy, w tym około 50 dzieci. Europejscy tenisiści po raz 6 triumfowali w turnieju Laver Cup. W zakończonych dziś 3-dniowych zmaganiach w Londynie pokonali reprezentację reszty świata 13-5. Pomysłodawcą imprezy jest Szwajcar Roger Federer. Nazwa nawiązuje do legendarnego australijskiego tenisisty Roda Lejera, jedynego dwukrotnego zdobywcy klasycznego wielkiego szlema w 1962 i 1969 roku.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
2: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

dla każdego, który jest po drugiej stronie. Witamy. 5 minut po 19. Muzyczne radio. Remiksy, słynne tematy muzyki klubowej. Relax. Co za wersja, akcent. Don't leave.

0: please don't leave. Muzyczne radio. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.

0: Reklama. Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewiczport. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 20.
2: Czas na wiadomości.
4: Pożar w hali w Nowej Hucie opanowany. Trwa dogaszanie. Drony z pomocą do okupowanych ukraińskich oleszek.

0: Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Ukraińskie wojsko próbuje dronami dostarczać żywność mieszkańcom Oleszek okupowanych przez Rosję od marca. W ten sposób zrzucono około 4 ton żywności, ale ostatnia dostawa była pod koniec maja. Dlatego, jak informuje Ukraińska Prawda, obecna sytuacja mieszkańców jest tragiczna z powodu rosyjskiej blokady. Rosjanie zastrzeliwują ukraińskie drony transportujące żywność, przejmują lub odsprzedają zapasy oraz zatrzymują mieszkańców odbierających paczki z pomocą humanitarną. Oleszki leżą około 4 km od Chersonia. Drogi prowadzące do miasta są zaminowane, a nad miejscowością stale operują rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie miasta. W Oleszkach przed wojną mieszkało około 24 tysiące osób. Obecnie pozostało około 2 tysięcy, w tym około 50 dzieci. Europejscy tenisiści po raz 6 triumfowali w turnieju Laver Cup. W zakończonych dziś 3-dniowych zmaganiach w Londynie pokonali reprezentację reszty świata 13-5. Pomysłodawcą imprezy jest Szwajcar Roger Federer. Nazwa nawiązuje do legendarnego australijskiego tenisisty Roda Lejera, jedynego dwukrotnego zdobywcy klasycznego wielkiego szlema w 1962 i 9 roku.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
2: Kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski program stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: Festiwal hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
4: Ayla i Liebe. To muzyczne radio, festiwal hitów, dusz dobrej elektroniki, znane numery, świeże brzmienia i muzyka, która potrafi poprawić nastrój bez pytania o pozwolenie. Można odpocząć, posłuchać uważnie, można po prostu pozwolić muzyce płynąć w tle. Zostańcie z nami troszeczkę dłużej i ten dzielanie kończy się wraz z zachodem słońca. Wcześniej coś dla Wiesława. Arminek. Teraz dobra wersja z lat 90. Liebe.

0: fire. Festiwal hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: Co za kosmiczny zestaw. Armei, Bobina, Bette Larkin.

0: Są nasze wieczorne delikatesy w każdą niedzielę, mniej więcej o tej porze. Tu Muzyczne Radio, a teraz jeszcze jeden utwór. Gorąco wam polecam nowy, premierowy utwór od, uwaga, od Beyera. Zmiksował słynny temat od Faithlessa, We Come One. Już za sekundkę.
1: Reklama. Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: Festiwal hitów
4: w Muzycznym Radiu.
3: Tego słucha się głośno.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie. Festiwal hitów.

0: Reklama.
1: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.

Reklama. Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź dolnośląski program stypendialny.

0: naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio.

0: Lubisz mocne wibracje?
1: Klasyki?
0: Mocne brzmienia? Słuchaj, gramy jak w transie. Usłyszysz to, czym żyje trensowy świat.

Thank you.

23. Na Facebooku piszecie, że doładowanie stuprocentowe i bardzo wam się przyda, bo no, szykuje nam się piękny tydzień, słuchajcie. Jutro, pojutrze, po pojutrze i po pojutrze i po pojutrze, czyli po piątku. Słońce 21, 22, 23 stopnie. Ciepełko, takie lato. Jesienną porą. Noce do 5. Bez deszczu. Bez zamieci żadnych. Bez gradu. Bez niespodzianek. No chyba, że tych muzycznych do północy. No, zapraszamy.

0: skoro wjechaliśmy już taką tematykę miłosną, to bardzo proszę. Czas marzy.
1: Muzyczne radio. Relaks. Muzyka, która odpręża.
0: A rozpoczniemy pięknym stylu. Leo Sayer. Where I Need You.